Coś do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

ważne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
4: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515-660-031.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O reklamie.
15: Poniedziałek, 18 dzień maja, na zegarach godzina 6, a czas na pierwsze poranne wiadomości.
16: Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały 3 osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujący różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
0: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
16: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
17: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
18: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
17: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kośniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację, i słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
16: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski. Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje Michał Dobrołowicz.
19: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
20: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
19: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. Rzeczniczka Praw Dziecka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
15: Poranek mokry, tak możemy powiedzieć w dwóch słowach to, co dzieje się za oknami. W wielu miejscach wynik jednocyfrowy, ale sytuacja w ciągu dnia będzie się rozwijała w dobrym kierunku. W tej chwili najmniej ciepło w Zakopanem, 4,6 stopnia, we Włodawie 11,6. No a co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wzrośnie, w niektórych miejscach solidny wynik dwucyfrowy. Patrzę, że w centralnej Polsce najcieplej, na Lubelszczyźnie też całkiem nieźle, oczywiście najzimniej będzie na Podhalu. Parasole też jeszcze mogą się dzisiaj przydać, jeśli chodzi o warunki biometeo. No niestety biomet dzisiaj będzie nie najlepszy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
24: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
25: O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Zieleń wygrała z betonem w samym sercu Częstochowy, przekazała w mediach społecznościowych częstochowska grupa Elanex. Stowarzyszenie informuje, że lokatorzy z ulicy Jasnogórskiej obronili swoje osiedle przed wycinką drzew. Mariusz Osera.
26: Dzięki stanowczemu protestowi mieszkańców śródmiejska spółdzielnia mieszkaniowa oficjalnie wycofała się z planów budowy parkingu oraz drogi dojazdowej na charakterystycznym skwerze między blokami numer 66 i 68. Zielony teren przy Jasnogórskiej miały zająć potrzebne w tym rejonie miejsca parkingowe. Społeczność nie zgadzała się na likwidację drzew i krzewów, które zdobią to miejsce od lat 60. Jak podkreślają społecznicy z grupy Elanex, to ogromny sukces sąsiedzkiej Solidarności. Dzięki temu kameralne osiedle w pobliżu TZN-u zachowa swój zielony charakter. Zamiast kolejnych miejsc postojowych mieszkańcy będą cieszyć się cieniem starych drzew. Stowarzyszenie przy tej okazji dodaje, że głos lokalnej społeczności ma realną moc sprawczą. Przy tej okazji też apel w trwającym wiosennym sezonie. Dbajmy o się. zielone płuca naszych osiedli. Tylko w ostatnim czasie dużą liczbę dorodnych drzew usunięto w rejonie działek przy Fildorfa Nila i promenady Niemena w bezpośrednim sąsiedztwie blokowiska na północy.
25: Zmienia się organizacja ruchu na ulicy Nowej w Rędzinach. Trwa montaż nowego oznakowania, zgodnie z którym ulica Nowa stanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu względem ulic Mickiewicza, Broniewskiego i Działkowiczów. Samorząd podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i mają poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Kierowcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe. Prace związane z montażem nowego oznakowania mają zakończyć się pod koniec tygodnia. Sprawa inwestycji Podlaskiem Aniołowskim budzi gorącą dyskusję wśród częstochowian, ale wcale nie jest przesądzona, wyjaśnia nam magistrat. Na prywatnej działce przy korytarzu północnym inwestor planował kilkanaście kortów do tenisa i do padla. Ten pomysł nie zyskał akceptacji, ale wciąż będzie jeszcze możliwe odwołanie i jego rozpatrzenie być może na rzecz inwestora. Informuje w tym temacie Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie.
2: Miasto rzeczywiście nie ustaliło warunków zabudowy dla kompleksu kortów do gry w padla i tenisa ziemnego na prywatnych działkach przy północnej części Lasku Aniołowskiego w okolicach Alei Marszałkowskiej, ponieważ w ocenie organu administracji miasta nie były w tym przypadku spełnione wszystkie warunki wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To nie jest kwestia uznaniowości, tylko rezultat analizy przeprowadzonej w toku postępowania administracyjnego. Potencjalny inwestor ma prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
25: Nie milkną też kontrowersje wokół przyszłego zagospodarowania pobliskiego zielonego terenu wykarczowanego w lutym między promenadą Niemena a ulicami Fildorfa Nila i Wałami Dwarnickiego. Mieszkańcy mówią zgodnie, że to teren szykowany pod osiedle bloków i dlatego właściciel pozbył się dużego obszaru samosiejek i wielu dorodnych drzew. To dopiero wczesny etap i wiele zależy od czekających na rozpatrzenie decyzji administracyjnych.
2: Nie ma na razie żadnej decyzji dotyczącej zgody na lokalizację osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie południowej części Lasku Aniołowskiego, w pobliżu końcowej części promenady Niemena przy ulicy Fildorfa Nila. Sprawa jest na etapie decyzji środowiskowej, która w przypadku uzyskania tej decyzji stanowi dopiero podstawę do złożenia wniosku o warunki zabudowy. Miasto na razie zwróciło się o opinię do Sanepidu, Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na tym wstępnym etapie przesądzanie o tym, że osiedle mieszkaniowe w tym miejscu powstanie, jest zdecydowanie przedwczesne.
25: Potencjalne osiedle z widokiem na cmentarz Kule obok zlewni wodociągów częstochowskich i blisko torów kolejowych, a także na powietrznej linii energetycznej oraz obok stacji transformatorowej wydaje się chybioną lokalizacją. Decyzja nie została wcale podjęta, a poza tym Częstochowa za chwilę będzie miała plan ogólny miasta, który może na nią wpłynąć.
2: Wejście latem bieżącego roku w życie planu ogólnego miasta może zmienić sytuację i trwale określić przeznaczenie tych terenów jako strefy zieleni i rekreacji. Miasto nie miało możliwości zablokowania usuwania samosiejek drzew i krzewów na tym terenie, ponieważ dysponujący działkami stwierdził, że przywraca grunt do użytkowania rolniczego. To prawda, że często na gruntach, którymi dysponują firmy lub osoby prywatne, bywa to pewnym wybiegiem i wstępem do zamierzeń o innym charakterze, ale niestety obecna regulacja prawna na takie postępowanie pozwala.
25: Kontrowersje wokół zielonych terenów na północy i tysiącleciu w sąsiedztwie Lasku Aniołowskiego trwają. Aktualną sytuację wyjaśniał Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski Zarząd Dróg apeluje do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie prywatnych elementów znajdujących się w pasie drogowym. Ma to związek z planowaną budową chodnika w ramach budżetu obywatelskiego. Prośba dotyczy odcinka od posesji numer 25 do 91 i obejmuje między innymi krzewy, drzewa, kostkę oraz krawężniki. Termin wyznaczono do połowy czerwca. Po tym czasie elementy pozostawione w pasie drogowym mają być usunięte przez wykonawcę inwestycji. Park wodny czasowo nie czynny. Od poniedziałku kafelki w całym obiekcie pozostaną suche, bo przy ulicy Dekabrystów szykują się do wielkich porządków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że przez 2 tygodnie potrwa konserwacja urządzeń.
3: W maju czeka nas przerwa technologiczna w parku wodnym. Jest niezbędna. Chcemy wymienić wodę w nieczce, gruntownie nieczkę umyć i przeprowadzić szereg prac konserwacyjnych, czy to przy wentylacji, czy przy technologii wody, powymieniać filtry. Po roku intensywnego użytkowania zadania, bo park naprawdę jest mocno oblegany. Wszystko też robimy na bieżąco, ale pomalować niektóre pomieszczenia, wymienić większe instalacje, naprawić drzwi, czy skupić się na takich pracach, które nie są możliwe, gdy klienci są w parku, no to taka przerwa jak najbardziej jest konieczna. Zdecydowaliśmy się na maj. Od jakiegoś czasu, prawda?
25: Jak mówi.

0: tu oczywiście też są rzeczy od nas niezależne. Nigdy nie było problemów, no ale chociażby przy takiej wymianie wody ta woda musi przejść badania i zostać dopuszczona przez odpowiednie służby sanitarne.
1: Bywalcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ponowne otwarcie zaplanowano na sobotę 30 maja. Do tego czasu Mosir dziękuję za wyrozumiałość i zaprasza do korzystania z pozostałych obiektów sportowych, a z Marcinem Mazikiem rozmawiał Mariusz Osyra. W mieście od 19 do 24 maja potrwa częstochowska wiosna studentów. Tegorocznym juwenaliom jeszcze przed ich rozpoczęciem towarzyszy internetowa burza i gorąca dyskusja. Poszło o dobór artystów na koncertach. Mariusz Osyra.
2: Muzyczne kontrowersje pod Jasną Górą trwają, bo częstochowscy studenci szykują się do największego święta w roku. Choć nie obyło się bez gorących wpisów i wymiany opinii, kulminacja koncertowych emocji czeka nas 22 i 23 maja. Na scenie zobaczymy niezwykle barwną mieszankę artystów od legendy darnej Budki Suflera i punkowego Lej Mi Pół, po Kukona, Modelki czy Kubika. Największe emocje i fale komentarzy wywołało jednak zaproszenie kontrowersyjnej influencerki Fagaty. Część środowiska akademickiego nie kryje oburzenia, jednak władze uczelni i organizatorzy uspokajają. Program ułożono tak, by dla każdego znalazło się coś ciekawego, a sama wokalistka zapewnia, że jej show ma być dostosowany do wartości edukacyjnych, a także rangi wydarzenia w Częstochowie. Niezależnie od sporów o dobór wykonawców, jedno jest pewne, czekają nas dwa dni głośnej zabawy.
1: Jak mówią sami studenci, trzeba po prostu przeżyć. Do zobaczenia pod sceną, napisał samorząd częstochowskich uczelni. Uwaga podróżni, przed zbliżającym się okresem wzmożonego ruchu na lotniskach Straż Graniczna apeluje: sprawdzajcie ważność dokumentów przed wyjazdem. Funkcjonariusze z Pyrzowic nie dopuścili do wylotu trzech osób, które próbowały przekroczyć granicę z unieważnionymi dowodami osobistymi. Pierwsza z pasażerek chciała lecieć do Larnaki na Cyprze, jednak jej dokument był unieważniony po zmianie danych. Podobna sytuacja spotkała 15- i 17-latka, którzy mieli podróżować do Turcji. Ich dowody również figurowały w systemach jako nieważne, a innych dokumentów nie posiadali. Co ważne, nawet w przypadku, gdy dokument zostanie odnaleziony, ale wcześniej został zgłoszony jako utracony, jest nieważny i Straż Graniczna odmówi zezwolenia na wyjazd. I tymi tematami zakończyliśmy miniony tydzień. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Więcej na radiojura.pl.
4: Witajcie w nowym pięknym dniu, witajcie w nowym tygodniu. Tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Rozpoczynamy oficjalnie nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry. Kłaniam się nisko.
3: Radio Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Tak jest, poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Jeden z dwóch naszych ulubionych dni tygodnia na literkę P. 18 dzień maja to już 138 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 24 minuty przed godziną 5, choć pewnie nikt nie zauważył, bo chmury. Zajdzie 28 minut po 20, a to oznacza, że dzisiejszy dzień potrwa 15 godzin i 51 minut. No proszę, słońce coraz dłużej jest z nami. Na pewno miły to dzień będzie dla dzisiejszych solenizantów na liście: Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i Fajna. F-A-I-N-A. Tak, Fajna. Nie przez J, tylko przez I, żeby nie było żadnych wątpliwości. Okazja do świętowania to dziś właśnie jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest także Dzień Mostowca. No to pozdrawiamy tych, którzy być może już na placu budowy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: W Częstochowie jeszcze mokro, no i to mokre będzie się pojawiało do popołudnia. Późnym popołudniem spodziewamy się już przejaśnień i rozpogodzeń. Wtorek, środa mają być bardzo pogodne, no i to jest miła wiadomość. Jeszcze nie jest ciepło, dzisiaj do 13 stopni zapowiadają synoptycy, jutro już 19, a od środy 20 zdecydowanie będzie pojawiała się w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. To właśnie dzisiaj wypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. No, pewnie dzisiaj w wielu placówkach jest wolne, bo poniedziałki to zwykle takie wolne od zwiedzania w muzeach. Na pewno nie udaje się do muzeum, tylko wciąż będzie aktywny Robert Lewandowski. Wczoraj wzruszające pożegnanie w Barcelonie. Ech, łzom i radości nie było końca i smutku też troszeczkę. Smutni są też polscy kibice siatkówki. No niestety Final Four nie dla Polaków. Warta Zawiercie przegrała z Perugią 0-3. Warszawiacy walczyli o trzecie miejsce, no ale po tiebreaku też ulegli tureckiemu zespołowi 3-2. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie sportowo bardziej radosny dla nas. Aha, piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. No to jest nutka optymizmu.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wyda

0: Który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
2: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
1: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
2: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
1: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
2: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
1: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Niektórzy pytają z niepokojem, czy to już ten maj taki do końca będzie. No podobno nie. Już od jutra powinno zacząć się robić nieco cieplej. O szczegółach prognozy pogody na pewno będę Was jeszcze informował. Najbliższa okazja to oczywiście moment po naszych wiadomościach. A na te zapraszam punktualnie na godzinę 7.
1: W wiadomościach o 7 o wczorajszym meczu Rakowa z Piastem Gliwice, o utrudnieniach na ulicy Okulnej i konferencji na temat sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Jana Długosza. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura, Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
2: Reklama. Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Sprawdź to sam, czyki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 18 dzień maja, to w kalendarzach, na zegarach godzina 7, a my mamy dla Was wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Częstochowa znowu zagra w europejskich pucharach. Piłkarze Rakowa pokonali wczoraj na wyjeździe Piasta Gliwice 3-1. Strzelanie już w pierwszej minucie rozpoczął Jean Carlos. Kolejne trafienie dołożyli Marko Bulat i Tomasz Pieńko. Gospodarze odpowiedzieli jedynie honorowym golem Patryka Dziczka. Zrealizowaliśmy plan minimum, mówił po meczu trener Dawid Kroczek.
8: Bardzo nas to cieszy, że dzisiaj zdobywamy 3 punkty. Myślę, że każdy, kto oglądał spotkanie, widział trochę takie odbicie lustrzane naszego meczu, który graliśmy z Jagiellonią. Dzisiaj to my byliśmy bardzo skuteczni, szybko wyszliśmy na prowadzenie i dowieźliśmy te 3 punkty do końca. Na pewno na plus obrona pola karnego i poświęcenie, jeżeli taką determinację w odbudowie. Widzieliśmy fragmenty w 85 minucie i zawodnicy, którzy grali cały mecz, byli w stanie wrócić na pełnej intensywności i za wszelką cenę wybronić, więc tutaj mental był naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: W ostatniej kolejce w tym sezonie Raków zagra na stadionie Przelimanowskiego z Arką Gdynia. To spotkanie w sobotę o 17:30.
3: Wiadomości Radia Jura.
1: A teraz czas na drogowe ostrzeżenie, bo poniedziałkowy powrót do pracy nie dla wszystkich będzie płynny. Od dzisiaj drogowcy wchodzą na ulicę Okulną. Miejski Zarząd Dróg rozpoczyna wymianę nawierzchni na odcinku między Skrzyneckiego a Dibuła. To oznacza spore zmiany w organizacji ruchu. Ściągnijcie nogę z gazu, patrzcie na znaki. W tym miejscu w kolejnych dniach na pewno będą korki.
3: O tym się mówi w regionie.
1: Sztuczna inteligencja fascynuje, ale też coraz mocniej niepokoi prawników. Przepisy po prostu nie nadążają za technologią. Po Politechnice i Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej temat AI wraca dziś za sprawą Uniwersytetu Jana Długosza. Rusza specjalistyczna konferencja o cywilnych i karnych aspektach sztucznej inteligencji. O tym, na co musimy uważać, przypomina mecenas Jacek Będkowski.
10: Sztuczna inteligencja jest szybsza niż podejmowanie decyzji przez tworzących prawo.
18: Tak, prawo stara się nadążać za rozwojem cywilizacji i za różnymi nowymi aspektami życia społecznego, gospodarczego, publicznego. Natomiast no, nie mamy żadnych nowych regulacji, które by tyczyły stricte sztucznej inteligencji. Natomiast w ramach prawa, które obowiązuje, którymi się posługujemy, możemy wykorzystywać te regulacje, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. No nie jest tak, że jesteśmy bezsilni, bezradni, ale życie wymusza pewne rozwiązania i właśnie jest potrzeba de lege ferenda.
1: Początek dyskusji ekspertów w Auli Humanitatis przy Armii Krajowej o godzinie 11.
3: www.radiojura.pl.
1: A na koniec o zdrowiu najmłodszych częstochowian. Dzisiaj startuje kolejna odsłona miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów drugich klas podstawówek. Dzieci przejdą bezpłatne przeglądy oraz zabiegi lakowania zębów. Co ważne, rodzice otrzymają specjalny paszport uśmiechu z pełną informacją o stanie zdrowia jamy ustnej swojej pociechy. Apelujemy do rodziców, podpisujcie zgody. Warto zadbać o zdrowe nawyki od małego. No i to tyle ode mnie. Teraz sprawdźmy jeszcze, co po 7 dzieje się w kraju i na świecie.
19: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
20: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
19: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
21: Dystancja do cieli tego razu odległość niż 500 kilometrów. To wagomy się i tomu, że moskowski region
19: zapewnił wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
20: Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali, że w tych atakach dronów na obwód moskiewski zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
19: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
20: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
19: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
20: Opaska kapitana, owacja kibiców nastojąca na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
22: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por
20: último. Ostatni występ lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę. Z rąk prezesa Barsy Joana Laporte odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze.
19: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54, przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: W Częstochowie jeszcze mokro, no i to mokre będzie się pojawiało do popołudnia. Późnym popołudniem spodziewamy się już przejaśnień i rozpogodzeń. Wtorek, środa mają być bardzo pogodne, no i to jest miła wiadomość. Jeszcze nie jest ciepło, dzisiaj do 13 stopni zapowiadają synoptycy, jutro już 19, a od środy 20 zdecydowanie będzie pojawiała się w najcieplejszym momencie dnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Poniedziałkowy poranek to już w komplecie duecie na stanowisku dowodzenia.
0: Mamy oczywiście Ewelina Kroczek.
6: I Marek Moc.
0: No to zapraszamy.
6: I oczywiście dzień dobry. Zapraszamy.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
24: Radio Jura.

0: Nie chce być inaczej, poniedziałek w kalendarzach. A co przyniesie dzień? Sprawdzamy to w horoskopie.
1: Zodiakalny baran słucha nas teraz uważnie. To idealny dzień na domknięcie zaległych spraw zawodowych, które od dawna spędzały ci sen z powiek. Twoja naturalna energia i determinacja pozwolą ci dzisiaj zaimponować komuś, kto ma duży wpływ na twoją przyszłość.
0: Lew. W poniedziałek postaw na współpracę, bo działanie w pojedynkę może przynieść więcej frustracji niż pożytku. Wieczorem znajdź czas na relaks przy dobrej książce lub filmie, aby naładować baterię przed intensywnym tygodniem.
1: Koziorożcu, gwiazdy sprzyjają twoim finansom, więc to dobry moment na przemyślane inwestycje lub planowanie domowego budżetu. W relacjach z bliskimi postaw na szczerość, ponieważ krótka, ale konkretna rozmowa rozwieje wszelkie ostatnie wątpliwości. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałek hasło Moc Porannej Kawy nabiera jeszcze większej mocy. Nasza kawa już dawno przygotowana, a jak u Was?
2: Także w tym tygodniu o poranku będziemy zadawać Wam pytanie, jaką moc daje Wam poranna filiżanka czy kubek kawy?
1: A odpowiedzi wpisujcie w formularz kontaktowy, który znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Nagrodą jest oczywiście kawa i voucher na zakupy do sklepu internetowego Olsema.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.

0: Reklama.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Kameralny klimat.
3: Nauka.
2: Kultura.
3: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
4: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
5: Moja szkoła!
4: Kształcąc, wychowujemy.
6: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19:00 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Do 13 stopni maksymalnie w Częstochowie dzisiaj zapowiadają synoptycy. Jutro 19, 21 w środę. No i takie wyniki będą utrzymywały się do końca tygodnia. W niedzielę ma być cieplutko. No dobra, gdzie tam niedziela, kiedy poniedziałek za oknami. A dzisiaj spodziewać możemy się jeszcze przelotnych opadów deszczu. Dopiero późnym popołudniem zacznie do nas zaglądać słońce. Uwaga, kolejna noc może być mglista. Zresztą ta z wtorku na środę również. Przed czym już teraz delikatnie ostrzegają synoptycy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My jeszcze trochę żyjemy tym, co działo się podczas minionego weekendu. Marek, ty pewnie nie oglądałeś konkursu piosenki Eurowizji.
0: Nie.
1: Szkoda, działo się.
0: Szkoda.
1: Jedni komentują wyniki, inni dyskutują o głosach jurorów, ale sporo europejskich dziennikarzy podkreślało jedno: ogromny talent wokalny Alicji Szemplińskiej. No to ci powiem, bo jak skoro nie... No to w takim razie od czego jestem ja, skoro nie oglądałeś?
0: Dziękuję.
1: Polska skończyła konkurs na 12. miejscu. Zagraniczni jurorzy dali nam bardzo wysoką, 7. pozycję. I co ty na to?
0: No do podium mimo wszystko jeszcze dość daleko, ale panią Alicję serdecznie pozdrawiam, bo rzeczywiście możliwości wokalne przeogromne. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Szukasz adrenaliny na 2 albo 4 kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
6: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
11: O, wiesz kto to robił?
10: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
11: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
10: I to błyskawicznie.
11: A gdzie kupiła płytki?
10: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
12: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
10: www.cer-projekt.pl.
13: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, a myślę dnia brzmi...
1: Muzea są miejscem, gdzie milczenie przedmiotów mówi więcej niż słowa.
0: Tę ciszę można naprawdę usłyszeć historię, a my tymczasem zachęcamy, żeby nastawić radio trochę głośniej, bo za chwilę najważniejsze wiadomości z regionu, z kraju i ze świata.
2: Włoska Perugia za mocna, a Luron warta zawiercie przegrywa w finale Ligi Mistrzów. Posłuchajcie, co mówią kibice. Mamy też komentarz trenera włókniarza po kolejnej przegranej w PGE Ekstralidze. Ale zaczniemy od kłopotów Aeroklubu Częstochowskiego. Katarzyna Fica, zapraszam na ósmą.
3: Reklama. Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Wiśniowska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
2: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, minęła 8. Czas na wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam. Czarne chmury i to dosłownie zawisły nad lotniskiem w Rudnikach. HRO Klub Częstochowski otrzymał właśnie wypowiedzenie umowy na korzystanie z obiektu. Ta decyzja stawia pod wielkim znakiem zapytania całą przyszłość sportów lotniczych w naszym regionie. Jeśli czarny scenariusz się spełni, lokalne lotnisko będzie musiało drastycznie ograniczyć swoją działalność. Prezes aeroklubu nie kryje ogromnych obaw.
11: Teren wokół lotniska częstochowskiego jest używany przez aeroklub częstochowski na podstawie umowy z właścicielem słowackim, panem Romanem Busso. No niestety pan ten wypowiedział nam umowę na wynajem tego terenu od dniem 1 kwietnia. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność aeroklubu, na działalność lotniska, gdyż umowa obowiązuje tylko do końca roku. Natomiast w przyszłym roku, jeżeli nie uda nam się nic zrobić, nie uda nam się porozumieć, jak nie uda nam się w jakiś sposób obronić lotniska, lotnisko najprawdopodobniej będzie działało na ograniczonym terenie.
10: Prezes Krystian Krasiński nie kryje obaw, szczególnie mówi z troską o sekcji szybowcowej, która do startów potrzebuje ogromnej przestrzeni. Do tematu konfliktów wokół lotniska będziemy oczywiście wracać na naszej antenie.
12: Dzieje się na drogach.
10: I zostajemy w gminie Rędziny. Zmienia się organizacja ruchu na ulicy Nowej. Trwa montaż nowego oznakowania, zgodnie z którym ulica Nowa stanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu względem ulic Mickiewicza, Broniewskiego i Działkowiczów. Samorząd podkreśla, że zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, mają poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Kierowcy, zachowajcie ostrożność i zwracajcie uwagę na nowe znaki drogowe.
12: Wiadomości Radia Jura.
10: Na Jasnej Górze odbyła się 102. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i przedstawiciele środowiska ochrony zdrowia z całego kraju. Centralnym punktem była msza pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Metropolita Wrocławski podkreślał, że praca w służbie zdrowia jest powołaniem i wymaga nie tylko kompetencji, ale także wrażliwości oraz szacunku dla godności pacjenta.
12: Sport w Radiu Jura.
10: W Grudziądzu bez niespodzianki, włókniarz znów bez punktów. W piątek faworyzowany GKM wygrał z naszą drużyną 56-34. To był mecz w ramach 6. kolejki PGE Ekstraligi. Częstochowianie mieli swoje momenty, ale defekt motocykla Rohana Tangeita w 11. wyścigu przekreślił szansę na lepszy wynik.
13: Początek wyglądał całkiem fajnie. Gdzieś tam było widać, że ta adrenalina jest i gdzieś tej walki było bardzo dużo. No niestety w drugiej fazie zawodów gdzieś to troszkę uciekło i jeszcze do tego defekt, wykluczenie i ten wynik nam odjechał. Dzisiaj było widać trochę tej walki na torze, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że jeszcze więcej tego serca trzeba włożyć w tą walkę, żeby było lepiej.
10: Mówił trener Mariusz Staszewski. Włókniarz bez punktów zamyka ligową tabelę. Szansa na rehabilitację dopiero 29 maja. Wtedy pod Jasną Górę przyjedzie Sparta Wrocław. No i to tyle z naszego regionu. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskie.
15: Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
16: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
15: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
14: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
15: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
17: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
18: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
19: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Rasel, niestety popełnił błąd.
17: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
18: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four.
20: Wjeżdżamy tutaj na pewno za rok. I wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
21: Myśl hasła do 3 razy sztuka.
20: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
14: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara. Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
15: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
14: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
15: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
9: Do 13 stopni maksymalnie w Częstochowie dzisiaj zapowiadają synoptycy. Jutro 19, 21 w środę. No i takie wyniki będą utrzymywały się do końca tygodnia. W niedzielę ma być cieplutko. No dobra, gdzie tam niedziela, kiedy poniedziałek za oknami. A dzisiaj spodziewać możemy się jeszcze przelotnych opadów deszczu. Dopiero późnym popołudniem zacznie do nas zaglądać słońce. Uwaga, kolejna noc może być mglista. Zresztą ta z wtorku na środę również. Przed czym już teraz delikatnie ostrzegają synoptycy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
25: Poniedziałkowy poranek. W tej godzinie sprawdzimy, co łączy gigantyczne kolejki do miejsc mrocznych z tym, co właśnie podbija internet.
9: No, niektóre wybory was zdziwią, a jeden gest kompletnie zaskoczy.
25: Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
25: Zapraszamy.
26: Radio Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, powiedz mi szczerze, na co ty byłbyś w stanie stać 2 godziny w kolejce, no?
0: No musiałbym się głęboko zastanowić. Nie wiem, może do ulubionego muzeum, na koncert ulubionego zespołu, albo meczyk?
1: No. Podobają mi się te odpowiedzi, bo w Warszawie ludzie ustawili się w gigantycznych kolejkach, uwaga, będziesz w szoku,
0: no?
1: Do prosektorium.
0: Co?
1: Naprawdę. Mhm. Podczas nocy muzeów tłumy odwiedzały niektóre domy pogrzebowe i zakłady funeralne.
0: Czyli zamiast podziwiać dzieła sztuki, kremacja, karawany, sekcje zwłok?
1: Tak, można było posłuchać o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, zobaczyć zabytkowe karawany, nietypowe urny. No i podobno część osób stała w kolejce ponad 2 godziny.
0: Mhm, czyli jednak interesuje nas tak naprawdę życie po życiu.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: przypominamy dziś poniedziałek.
1: Internet właśnie zrobił z papieża gwiazdę, słuchaj.
0: Czyli papież Leon XIV wszedł w trendy.
1: Mhm. I to dosłownie po sieci krąży nagranie, na którym dzieci uczą papieża gestu 6-7. Ojciec Święty dał się namówić. 6-7, 6-7.
0: Czyli mamy papieża, viral i pewnie miliony wyświetleń.
1: Wszystko się zgadza. Filmik błyskawicznie obiegł internet, bo trudno przejść obok niego obojętnie. Zwłaszcza, że sam gest 6-7 właściwie nic nie oznacza. To po prostu taki internetowy żart. Zabawa młodych ludzi, no ale papież złapał, o co chodzi.
0: Nieważne, jakim językiem się komunikujemy. Najważniejsze jest porozumienie. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z OBI. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
8: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
9: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19:00 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.

0: Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. O reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1014 hektopaskali, no i będzie stabilne, ale to nie oznacza, że biometr jakiś fantastyczny będzie. Wręcz przeciwnie, ma być niekorzystny. Do tego wiatr wiejący z północnego zachodu, potem z zachodu, będzie nam zaznaczał swoją obecność, ale mocno raczej dokuczać nie będzie. Ma wiać umiarkowanie, czyli nie obniży nam zbytnio odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dzisiaj do 13 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek, idealna pora, aby razem wypić kawę. Marek, wyobrażasz sobie nas tutaj wczesną porą bez kawy?
2: Chyba tylko gralibyśmy muzykę.
1: Chyba tak. A tak, Marek Moc ma moc, Ewelina Kroczek ma moc, to oczywiście moc porannej kawy.
2: Jaką moc wam daje kawa o poranku?
1: Piszcie, formularze znajdziecie na naszej stronie internetowej. Czeka pyszna, aromatyczna kawa ufundowana przez firmę Olsema. No i oczywiście zaproszenie na zakupy do ich sklepu internetowego.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie 3 sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
9: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: 18 dzień maja w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: W 1804 roku Napoleon Bonaparte ogłosił się cesarzem Francuzów.
0: W 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła.
1: A w 1990 roku francuski pociąg TGV ustanowił rekord prędkości ponad 515 km na godzinę.
0: A teraz już sprawdzamy, co dzieje się aktualnie wokół nas w regionie, w kraju i na świecie. Zapraszamy na wiadomości.
2: Robert Lewandowski pożegnany na Camp Nou. W wiadomościach wrócimy do tego, co wczoraj działo się w Barcelonie. A z naszego podwórka będzie o spotkaniu częstochowskiej drogówki z rowerzystami.
3: W ramach akcji profilaktycznej, proszę bardzo, proszę sobie założyć.
4: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny.
2: A więc o tym za moment. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
8: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
7: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
8: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
7: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
8: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
10: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
11: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w

0: Trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i żena bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 9, w poniedziałkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Będzie budowa dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych przy autostradzie A1 na odcinku między węzłami Rząsawa i Blachownia. Jak informują władze Blachowni, decyzja jest efektem prowadzonych rozmów i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z trasą. Po realizacji zadania planowane są kolejne pomiary hałasu, które ocenią skuteczność zastosowanych rozwiązań.
7: Twoje sprawy.
6: Częstochowscy mundurowi biorą pod lupę mieszkańców na dwóch kółkach. Czy zawsze poruszają się rowerami bezpiecznie? Sezon rowerowy ruszył na dobre, co pokazał ostatni festiwalowy weekend. Ponieważ system roweru miejskiego nie działa, częstochowianie masowo przesiedli się na własne jednoślady, które widać na każdej ulicy i chodniku. W ślad za tym idą jednak statystyki. Komenda Miejska Policji odnotowuje coraz więcej zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
8: Naszą uwagę skupiamy nie tylko na rowerzystach, ale również użytkowników hulajnóg. Naszym zadaniem jest rozmowa z wami, właśnie uczestnikami, o bezpieczeństwie. I właśnie tutaj zwracamy uwagę na to i zachęcamy, aby używać tych kasków.
9: To ja rozumiem, to będę przestrzegał tego wszystkiego i będę się starał założyć kask.
8: Bardzo się cieszę. Bo w razie upadku czy jakiejkolwiek kraksy, no ta głowa jest najbardziej narażona na nawet utratę zdrowia, nawet życia. Dlatego tutaj musicie zadbać o własne bezpieczeństwo.
6: Instruowała użytkowników jednośladów podkomisarz Barbara Poznańska, a częstochowcy funkcjonariusze drogówki prowadzili wzmożone działania profilaktyczne, sprawdzali trzeźwość i przypominali o kaskach, o których wciąż wielu z nas zapomina. Mundurowi zwracali też szczególną uwagę na jazdę rowerem po przejściach dla pieszych. To jedno z najczęstszych wykroczeń. Była też mowa o obowiązkowym wyposażeniu rowerów oraz o odblaskach.
10: Niczego nie brakuje.
11: Dzwonek ma pan?
10: Dzwonek? Dzień, dzień.
12: A, dzwonek, no tak, miałem, ale ktoś mi podkręcił.
13: Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej, proszę bardzo. Proszę sobie założyć.
11: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny. Na rękę, na nogę sobie to założyć.
12: Zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że dostałem prezent. Dziękuję bardzo. Fajnie.
13: Z naszej strony wszystko. Miłego dnia życzymy i do widzenia.
6: Jak wyglądała akcja profilaktyczna w Centrum Częstochowy, zobaczcie na naszej stronie.
7: www.radiojura.pl.
6: Sport, emocji i samorządowa rywalizacja w Mykanowie. Za nami 9. Spartakiada gmin powiatu częstochowskiego. Do rywalizacji stanęły reprezentacje 16 gmin, które zmierzyły się w 14 konkurencjach. Najlepszy okazał się Koniecpol przed Mykanowem i Mstowem. Najwięcej emocji wzbudziły konkurencje Dziura we Wiadro oraz strzały do bramki wykonywane przez włodarzy gmin. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza była integracja i dobra atmosfera. Kolejna Spartakiada odbędzie się w Koniecpolu. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
15: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
14: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
15: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
14: My łączymy się z Jakubem Rybskim. Jakubie,
16: dzień dobry, jestem.
14: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
16: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
17: Jeżeli ktoś chce
7: nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
16: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
17: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
18: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
17: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
14: Legenda. Tak bardzo ona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
19: Para siempre, Messi. Dalla historia del Barça. Us lo manem, si us plou. Un aplaudiment enorme per Robert!
15: Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
14: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83. minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
15: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
20: Pero siempre
14: zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występu w saudyjskim klubie Al-Hilal.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1014 hektopaskali, no i będzie stabilne, ale to nie oznacza, że biometr jakiś fantastyczny będzie. Wręcz przeciwnie, ma być niekorzystny. Do tego wiatr wiejący z północnego zachodu, potem z zachodu, będzie nam zaznaczał swoją obecność, ale mocno raczej dokuczać nie będzie. Mawiać umiarkowanie, czyli nie obniży nam zbytnio odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dzisiaj do 13 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
24: Poniedziałkowy poranek, a o tej porze proszymy kolejną kawę.
5: A do kawy dorzucimy kilka plotek ze świata show biznesu.
24: A teraz już muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
24: Zapraszam.
25: Radio Jura.

0: Poniedziałek o poranku, jak wspomnialiśmy, czas na drugą kawusię, ale z ploteczką.
1: Marek, ja mam dziś plotkę, która brzmi jak scenariusz nowego hollywoodzkiego, być może romantycznego filmu. Otóż podobno Tom Cruise zainteresował się Pamelą Anderson.
0: Czyli Mission Impossible, jednak possible?
1: possible. Pamela po sukcesie filmu The Last Showgirl znowu jest na fali, a według amerykańskich mediów Tom Cruise był nią tak zachwycony, że podobno są w kontakcie i pojawiła się ta iskierka.
0: Czyli Hollywood żyje romansikiem, tak?
1: No i to jakim, bo podobno Pamela jest otwarta na miłość, a Cruise po raz pierwszy interesuje się kobietą po 50C.
0: No powiem ci, duet Tom Cruise i Pamela Anderson brzmi jak coś wygenerowanego przez internet po północy.
1: Może tak być, ale jeśli w tej plotce będzie trochę prawdy, to z pewnością do tematu powrócimy.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
10: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
13: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
1: Po pochmurnym i deszczowym weekendzie poniedziałek bardzo podobny. Dominować będzie również pełne zachmurzenie. No i możliwe są też przelotne opady deszczu. Na termometrach nie więcej niż 12 stopni. Wiatr słaby, wieje z północnego zachodu z prędkością 11 km na godzinę. Biometr niekorzystny. Wielu z nas może odczuwać dziś spadek koncentracji, no i gorsze samopoczucie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek, Radio Jura, a my zapraszamy na kolejną kawę. Tym razem zapraszamy naszych słuchaczy, bo to kolejna odsłona konkursu Moc Porannej Kawy. Jaką moc ta kawa wam daje? O to właśnie pytamy i w tej sprawie dzwonimy do...
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Ewelina Kroczek z radia z tej strony.
2: Witam.
1: Czy ja dodzwoniłam? Czy ja dodzwoniłam się do Oli?
2: Tak, przy telefonie.
1: Olej, w pracy czy w domu?
2: W pracy.
1: Po kawce już?
2: Jeszcze dopiero koło 11:00, ale poradna też była, ale to taka, muszę sprostowanie, o 11:00 z koleżanką, a poradna oczywiście z małżonkiem.
1: No właśnie, no właśnie, o tym napisałaś w formularzu. No właśnie, opowiedz naszym słuchaczom, jak wygląda ten poranny rytuał picia kawy u ciebie.
2: No cóż, no jest rano ciężko ze mną, żebym się po prostu przebudziła, więc oczy mam po prostu jak ziarenka kawy. No małżonek po prostu przychodzi do mnie, szepcze do ucha, że kawka już na tarasie czeka.
1: Magiczne słowa.
2: Tak, magiczne słowa są dokładnie, więc podążam po prostu na taras. Małżonek już na mnie tam czeka z gorącą kaweczką, ale ja jestem po prostu zmarzluchem, więc nakłada po prostu na moje plecki kocyk. No, tak jak nie będę tutaj przytaczała może co napisałam, tak. Ale rzeczywiście już czuję tą moc i no i łyk kawy po prostu pobudza mnie do działania i jest energia, jest power.
1: Ja się nie dziwię na tarasie z mężem, kawka, kocyk. Tak. A kiedy pada deszcz?
2: No to mamy zadaszenie.
1: Ja już nie mam więcej pytań, Ola. Ja już nie mam więcej pytań. Wy jesteście przygotowani na każdą ewentualność. Żeby tę kawkę wypić w super świetnych okolicznościach pogody, przyrody, no i w znakomitym towarzystwie. W takim razie tej kawki u was nie zabraknie. Voucher na zakupy do sklepu internetowego Olsema jest już twój, także oczywiście kawa. Miłego dnia ci życzymy. Pozdrowienia dla męża.
2: Pięknie. Pozdrowie na pewno. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
4: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
3: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
4: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
3: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
4: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
3: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
5: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
6: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dealera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: polały się łzy czyste, rzęsiste, tak rozpocznę poetycko, no bo wczoraj po meczu Robert Lewandowski uronił łezkę, pożegnał się z FC Barceloną. No, czas na nowy rozdział w jego karierze.
1: Trzymać mocno będziemy kciuki, a was wszystkich zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
2: Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Do wody o poranku miały wejść 3 osoby. W wiadomościach będą też ważne informacje dla kierowców z naszego regionu i będzie też Dawid Kroczek po meczu z Piastem Gliwice. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Reklama.
4: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: Znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
4: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
6: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 10, a przed nami w poniedziałkowy poranek kolejne wiadomości.
6: Katarzyna Ficja, zapraszam. Dzisiejszy poranek przynosi spore zmiany dla zmotoryzowanych.
7: Dzieje się na drogach.
6: Od dziś utrudnienia na ulicy Okulnej w Częstochowie. Drogowcy wymieniają nawierzchnię między Skrzyneckiego a Dibuła. Dziś również ma rozpocząć się remont cząstkowy nawierzchni na ulicy Waszyngtona. Z kolei w Rędzinach na ulicy Nowej trwa montaż nowego oznakowania. Nie jedźcie na pamięć, bo ulica Nowa niebawem stanie się drogą z pierwszeństwem. Zmiany również w Konopiskach. Na ulicy Spacerowej układana jest nowa nawierzchnia asfaltowa. Powstają pobocze i odwodnienie. Urzędnicy już myślą o wprowadzeniu tam ruchu jednokierunkowego.
7: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
6: Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców ulicy Narcyzowej. Miejski Zarząd Dróg szykuje budowę nowego chodnika. Apeluje o usunięcie prywatnych elementów z pasa drogowego. Chodzi m.in. o krzewy, drzewa, kostkę brukową i krawężniki. Termin mija 15 czerwca. Drogowcy zapowiadają, że pozostawione elementy zostaną usunięte mechanicznie przez wykonawcę inwestycji.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie, ale przepisy prawa za nią nie nadążają. To główny temat specjalistycznej konferencji, która rusza dzisiaj w murach Uniwersytetu Jana Długosza. O tym, jak korzystać z AI odpowiedzialnie i bez łamania prawa, mówi wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, mecenas Jacek Będkowski.
8: Tutaj jest duże pole do popisu dla osób, które mają nieuczciwe zamiary. Musimy starać się chronić i siebie i innych przed takimi zakusami.
9: Jako prawnik, czy pan widzi w tym więcej szans czy zagrożeń?
8: Niesie ze sobą wiele możliwości i wiele szans i na pewno dużo ułatwień w życiu, ale to już tak z reguły bywa. Jest i ta ciemna, i ta jasna strona wielu rozwiązań, wielu nowych pomysłów i instytucji. I podobnie w tym przypadku, no, jest wiele zagrożeń. I trzeba z tego korzystać, można z tego korzystać, ale to trzeba robić z głową.
9: I odpowiedzialnie też,
8: i odpowiedzialnie,
9: prawda?
8: Bo jeśli ktoś to zrobi nieodpowiedzialnie, no to naraża się na odpowiedzialność cywilną, karną.
6: Konferencja rozpoczyna się za godzinę w Auli Humanitatis przy Alei Armii Krajowej.
7: Sport w Radiu Jura.
6: A na koniec piłka nożna. Wczorajsze wyjazdowe spotkanie z Piastem Gliwice zakończyło się pewnym zwycięstwem Rakowa 3-1. Ekspresowe trafienie Jana Carlosa już w pierwszej minucie oraz bramki Marko Bulata i Tomasza Pieńki przypieczętowały sukces. Tym samym Raków zapewnił sobie udział w eliminacjach europejskich pucharów.
10: Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że szukaliśmy momentami prostych środków, ale tak jak powiedziałem, jeżeli dzisiaj zagralibyśmy podobny mecz jak z Jagiellonią, wykreowali tyle sytuacji i nie wywieźli 3 punktów, no to była nie tędy droga. Zdajemy sobie sprawę, że gramy europejskie puchary i ten cel zrealizowaliśmy. Zostało nam jeszcze jedno spotkanie i musimy być po prostu do bólu skuteczni.
6: Mówił trener Dawid Kroczek. W ostatniej kolejce w tym sezonie Raków zagra na stadionie przy Limanowskiego z Arką Gdynia. Mecz w sobotę o 17:30. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
11: Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Służby szukają 3 osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
12: Na linii tak Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
13: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz 2 grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania 3 osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
12: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
11: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? Marek Gładysz.
14: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys. Tygrys w rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Krystiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
12: Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
11: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
12: Stanisław Pawłowski, Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
4: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami, przez szybko rozwijające się miasta po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
15: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
4: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
15: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
4: Wybudowano już kąpielisko nad Jeziorem Klasztornym Dużym, które czeka tylko na wakacje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Przed nami kolejny pochmurny dzień. Na termometrach w tej chwili w Częstochowie okolice 9. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 stopni. Ponownie mogą nam się przydać parasole. Synoptycy przewidują opady deszczu. Biometr również nam nie sprzyja. W tej chwili warunki niekorzystne. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Poniedziałkowy poranek, a my niebawem będziemy mówić o rekordach, które wydają się nadludzkie, no i o pewnej wiekowej damie, która mimo statusu legendy wciąż ceni sobie święty spokój.
5: Sprawdzimy, co łączy najwyższy szczyt świata z receptą na długowieczność bez toksycznych relacji.
6: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
6: Koniecznie zostańcie z nami.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: W Himalajach padł właśnie rekord, no, który trudno nawet sobie wyobrazić.
0: No poważnie to brzmi, ale to, co tak właściwie się wydarzyło?
1: Kami Ritashepa po raz 32, wyobrażasz sobie, 32 zdobył Mount Everest i znów przesunął granice możliwości człowieka.
0: No 32 wejścia na najwyższy szczyt świata, no, robi wrażenie, ale ja mam wrażenie, że on ma Mount Everest wpisany w kalendarz, jak my na przykład, nie wiem, wizytę u dentysty, podejść, załatwić, obhaczyć.
1: No troszeczkę tak jest. No nepalskie władze mówią wprost o historycznym kamieniu milowym, ogromnym wkładzie Sherpów w turystykę górską 32 razy.
0: No wow. To wynik chyba na długo zostanie poza zasięgiem, ale mimo wszystko za innych śmiałków lokalnych trzymamy kciuki. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
3: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
4: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
3: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
4: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
3: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
4: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
3: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, Salon Fachowiec.
4: www.cyr-projekt.pl.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Kłobucko od rana znów pochmurnie. W ciągu dnia przydadzą się parasole. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, na szczęście niewielkie. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 12 stopni. W nocy temperatura spadnie do 7. Mam jednak bardzo dobrą informację, bo od jutra wraca wiosna taką, jaką lubimy najbardziej. Czeka nas mnóstwo słońca, zrobi się znacznie cieplej. W Kłobucku słupki rtęci podskoczą jutro do 18.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: To poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Kilka dni temu urodziny obchodziła prawdziwa gwiazda i to nie byle jaka, bo z filmową karierą i statusem legendy.
0: To brzmi jak celebryta starego Hollywood.
1: A chodzi o Martę. O Martę chodzi, Marek. Aligatorzycę z ZOO w Płocku, która skończyła właśnie 96 lat i jest najstarszym zwierzęciem żyjącym w europejskich ogrodach zoologicznych.
0: I to ta sama Marta, która zagrała w kultowej Hydrozagadce?
1: Tak, w filmie grała aligatora Herbada, a dziś dalej przyciąga tłumy fanów z całej Polski. Podobno uwielbia ciepło, święty spokój i dobrą rybę. No, czyli właściwie taki plan idealny na emeryturę.
0: A najlepsze jest to, że gatunek Marty zwykle żyje do około 70-80 lat.
1: Czyli Marta pokazuje, że sekret długowieczności może być prosty. Trochę słońca, zero stresu i uwaga, żadnych toksycznych relacji, bo podobno całe życie Marta wolała być singielką.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
6: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
5: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
6: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
5: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
6: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Como.
5: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
7: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
8: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Od

0: Promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: 18 dzień maja w kalendarzu to poniedziałek. Jeszcze raz zerkamy w kalendarz, sprawdzamy, kto świętuje.
1: No, dzisiaj jest Dzień Mostowca, to święto tych, którzy łączą brzegi i pokonują przeszkody.
0: Inżynierów, operatorów, spawaczy i wszystkie brygady, dzięki którym podróżujemy bezpiecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego, sukcesów w dalszym ciągu życzymy.
2: W wiadomościach m.in. o przeszłości lotniska w Rudnikach i o tym, dlaczego jesteśmy w większości praworęczni. Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek, 18 dzień maja, a na zegarach już godzina 11, pora przekazać Wam kolejne wiadomości.
12: Katarzyna Ficja, zapraszam. 180 zdarzeń na śliskich od deszczu drogach. To raport Śląskiej Drogówki z soboty i niedzieli. Na trasach regionu 10 osób zostało rannych, jedna zginęła. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Turzy w powiecie zawierciańskim na DW-796. To ulica 1 Maja, gdzie czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Zginął jeden z kierowców.
13: Dzieje się na drogach.
12: Podczas weekendowych działań policjanci zatrzymali 46 kierujących prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Dziś dalej deszcze w regionie i ograniczona przejrzystość, dlatego policja przypomina o korzystaniu ze świateł mijania. Nie wystarczą same światła do jazdy dziennej.
14: Za jazdę bez wymaganych świateł mijania w czasie opadów deszczu grozi mandat w wysokości 200 zł oraz 2 punktów karnych.
12: Przypomina Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
13: O tym się mówi w regionie.
12: Kolejny fragment dawnej gierkówki w zupełnie nowym standardzie. Zakończyła się przebudowa ponad 5-kilometrowego odcinka krajowej 91 między Zawadą a Siedlcem Dużym. Kierowcy jadą już gładkim asfaltem o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Jezdnia została dostosowana do ciężkiego ruchu. Powstały pasy do skrętów, nowe skrzyżowania i ekrany akustyczne. Zadbano też o pieszych. Są nowe chodniki i bezpieczne, oświetlone przejścia. Docelowo nowoczesna dwujezdniowa trasa połączy Częstochowę z węzłem Podwarpie. Ponad połowa tego planu jest już gotowa.
13: Wiadomości Radia Jura.
12: A teraz lotnisko w Rudnikach. Nad aeroklubem częstochowskim zawisły czarne chmury po tym, jak właściciel większości terenu słowacki biznesmen Roman Buszo wypowiedział umowę na korzystanie z obiektu. Choć hangary należą do aeroklubu, bez dostępu do 170 hektarów pasa startowego i pola wzlotów, lotnisko może przestać funkcjonować. Krystian Krasiński, prezes aeroklubu, bije na alarm. Zagrożona jest m.in. sekcja szybowcowa.
10: W tej chwili dysponujemy 240 hektarami, ale ograniczony teren to jest około 17 hektarów, na który mamy zapis w księdze wieczystej do użytkowania na potrzeby aeroklubu. Powoduje to zmniejszenie ilości pasu, zmniejszenie długości dróg startowych, poważne ograniczenie działalności. To jest taki worst case, taki najgorszy przypadek, którym byśmy mogli tutaj dostać w przyszłym roku.
12: Sprawa jest o tyle trudna, że w Rudnikach trwają właśnie szybowcowe Mistrzostwa Świata. Czy uda się znaleźć kompromis? Do tematu będziemy wracać.
13: Radio Jura poleca.
12: A na koniec mamy coś, co na początku tygodnia postawi Was na nogi i doda prawdziwej mocy. Pamiętajcie o naszym konkursie, w którym do zgarnięcia jest limitowana wyjątkowa kawa Moc Jury od Radia Jura. Co trzeba zrobić, żeby dostać od nas ten aromatyczny upominek? Wejdźcie na radiojura.pl, uzupełnijcie formularz i napiszcie nam, jaką moc daje Wam poranna kawa. Odbieramy też telefony.
15: Bez kawy czuję się, jakbym po prostu utraciła coś bardzo mi bliskiego i muszę kawę pić również rano, tuż po śniadaniu lub do śniadania. Tak wpływa konstruktywnie na mój nastrój, na moje po prostu spojrzenie na świat. Dodaje sporo optymizmu.
12: Piszcie, dzwońcie do nas, szczegóły na radiojura.pl. A na naszej antenie już teraz informacje z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
16: Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
17: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony.
16: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości.
17: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
16: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
17: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko 500 000 hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych. Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
18: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
16: Studiuj Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
18: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z uniwersytetów w Oksfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
12: Poczesnej od rana pochmurno, nad gminą zawisły ciemne chmury, z których w ciągu dnia może pokropić deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni, no i taka aura utrzyma się do końca dnia. Mam jednak bardzo dobre informacje. Legendarna zimna Zośka już oficjalnie za nami, a to oznacza jedno, że od jutra wraca prawdziwe ciepło, no i mnóstwo słońca. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. W nadchodzący weekend słupki rtęci pokażą w Poczesnej nawet 24 stopnie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon. Telefon 733 267 267.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie, to już tak lepiej brzmi, prawda?
11: Zdecydowanie, zarówno dla nas, jak i dla was. A my dziękujemy za wspólnie spędzony poranek.
0: Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc.
0: I meldujemy się jutro o tej samej porze i zapraszamy.
13: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom wspomnieć.

0: Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
9: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
22: Wszystko wskazuje na to, że w Częstochowie wreszcie żegnamy gęste chmury, deszcz i niekorzystny biometr. Od jutra czeka nas zdecydowana zmiana aury. Będzie znacznie jaśniej, zza chmur wyjrzy mnóstwo słońca, niebo w końcu stanie się błękitne. Wiosenny maraton temperatur zaczynamy we wtorek od 18 stopni. W środę na termometrach 21 kresek, a w sobotę od 23 do nawet 24 stopni. Przygotujcie okulary przeciwsłoneczne. Piękny tydzień przed nami.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
23: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta.

0: Taknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl. Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579 99 401.
3: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Śledztwo po serii fałszywych wezwań policji, o tym w najbliższym wydaniu wiadomości. A poza tym będzie trener włókniarza i komentarz po kolejnej porażce Lwów. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
22: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
23: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
11: Na zegarach godzina 12, w kalendarzach 18 maja, poniedziałek, u nas czas na wiadomości.
0: Katarzyna Ficja, zapraszam. Jest zielone światło dla rozbudowy DK46. Wojewoda Śląski wydał decyzję dla odcinka Ślęzany-Lelów. To oznacza, że po wyborze wykonawcy ruszą prace na ponad 3,5-kilometrowym fragmencie trasy. Droga zyska nową geometrię, ścieżkę pieszo-rowerową, rondo na skrzyżowaniu z DW789, doświetlone przejścia i ponad 300 metrów ekranów akustycznych. To kolejny etap modernizacji DK46, która od 2023 roku zmienia się odcinek po odcinku, poprawiając bezpieczeństwo i komfort kierowców.
2: Twoje sprawy.
0: Sezon rowerowy w pełni, a ponieważ miejski system rowerów w Częstochowie nie działa, mieszkańcy masowo przesiedli się na własne dwa kółka. W ślad za tym idą jednak mało optymistyczne statystyki. Częstochowska drogówka odnotowuje coraz więcej niebezpiecznych zdarzeń, rusza z akcją profilaktyczną. Mundurowi sprawdzają trzeźwość, karcą za jazdę po pasach, ale przede wszystkim przypominają o kaskach i odblaskach.
3: Mamy nierówną kostkę.
6: Się może coś zdarzyć, idąc na nogach też mogę na tej nierównej kostce właśnie się przewrócić. To są krótkie odcinki dla mnie. No i alejami głównie. Co innego w jakieś dłuższe drogi, dalsze gdzieś, ulicą.
3: Wtedy w kasku.
24: Ruch drogowy Częstochowa, spilone kaski. Sprawdzimy sobie trzeźwość, panie kierowca, z odległości mocno odmuchnąć, ja nakieruję. Dziękuję. Dla pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo.
6: Nie było mandatu, nie będzie. To jak najbardziej potrzebne. No, trzeba sprawdzać ludzi i pilnować bezpieczeństwa.
0: Z podkomisarz Barbarą Poznańską rozmawiał Mariusz Osyra. Pamiętajcie, na drodze chwila nieuwagi może kosztować zdrowie, a film z policyjnych działań w centrum miasta znajdziecie już na radiojura.pl.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Przenosimy się do Blachowni, gdzie tamtejszy Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się o wyjątkowe miejsce. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej altany integracji. To inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego, która powstała dzięki współpracy gminy Blachownia i powiatu częstochowskiego. Nowa przestrzeń ma służyć mieszkańcom, rozmowom i integracji na świeżym powietrzu. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło wzruszeń i części artystycznej przygotowanej przez samych podopiecznych placówki.
2: Sport w Radiu Jura.
0: Jeszcze na koniec zaglądamy na żużlowe tory, ale niestety nie mamy dobrych informacji. Kronoplast Włókniarz zanotował kolejną porażkę i wciąż pozostaje bez punktów w PGE Ekstralidze. W piątkowym meczu szóstej kolejki Lwy uległy na wyjeździe GKM-owi Grudziądz 34-56. Przyczyny tej słabej formy analizuje trener Mariusz Staszewski.
25: Początek wyglądał całkiem fajnie, gdzieś tam było widać, że ta adrenalina jest i gdzieś tej walki było bardzo dużo. No niestety w drugiej fazie zawodów gdzieś to troszkę uciekło i jeszcze do tego defekt wykluczył. I ten wynik nam odjechał. Dzisiaj było widać trochę tej walki na torze, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że jeszcze więcej tego serca trzeba włożyć w tą walkę, żeby było lepiej.
0: Włókniarz zamyka ligową tabelę. Następna szansa na przełamanie złej pasy w piątek 29 maja. Wtedy na Olsztyńską przyjedzie Sparta Wrocław. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
26: Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Krzysztof Zasada, dzień dobry, witam
27: dzień
26: cię.
27: Dobry.
26: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
27: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
26: Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak. Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe, ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji. reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
4: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad 1 000 000 złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: Tego popołudnia zachmurzenie będzie jeszcze przeważnie duże, niewykluczone słabe opady deszczu, ale one będą zanikać. Pod wieczór pojawią się długo wyczekiwane przejaśnienia. Na termometrach w dalszym ciągu skromnie maksymalnie 12 stopni na plusie, ale od jutra w Częstochowie będzie cieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
11: To już po godzinie 12. Martyna Wachtarczyk, witam, zapraszam. Don't wanna go home, taki tytuł tutaj na początek. No to dla tych, którzy, tak jak i ja, do domu się nie wybierają w najbliższym czasie. Najlepsza muzyka. Gramy, ruszamy.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

I takie rytmy w poniedziałkowe popołudnie, właśnie poniedziałku, drogi, co byśmy bez ciebie zrobili? No prawdopodobnie bylibyśmy wyspani, zrelaksowani i uśmiechnięci, ale na szczęście jesteś ty. A tak zupełnie poważnie, no to jeżeli wasze baterie są już gdzieś tam na wyczerpaniu, a zegar pokazuje, że do piątku jeszcze wiele godzin, no to mamy tutaj świetną wiadomość. Na ratunek przychodzimy my i najlepsza muzyka, a za moment sprawdzimy, kiedy w końcu będzie ciepło.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Karina, producent systemów rynnowych, zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzeńska 15. Telefon 572 597 757.
1: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Słyszałeś? To Sinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
7: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
8: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Kiedy w końcu będzie cieplej? Takie pytanie przed momentem tutaj zadałam i odpowiedź znam. Od jutra. Dokładnie tak. Jutro już okolice nawet 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Hip, hip, hura. Na niebie różnie, zachmurzenie małe i umiarkowane i w Częstochowie raczej bez opadów deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: to niedziałkowe popołudnie trwa, tak umilamy go zgodnie z obietnicą najlepszą muzyką. 18 maja w kalendarzach, po nocy muzeów, mamy Dzień Muzeów, no i przy okazji rusza Tydzień Muzeów, więc naprawdę chyba nie ma wyjścia, trzeba jakieś odwiedzić. Dziś wypada też Dzień Brudnych Naczyń, no to jeżeli świętowanie polega na ich niemyciu, to myślę, że niektórzy to nie mają święta, bo to dla nich dzień jak co dzień. Inne ciekawe okazje do celebrowania to Dzień Sufletu Serowego i Dzień Odwiedzin Krewnych. Tylko oni do nas, czy my do nich? No i jeszcze słodka okazja na koniec. W Wielkiej Brytanii rusza Tydzień Pączków. O, i to mi się bardzo podoba. Może i my poświętujemy? Co wy na to?
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
5: Zrobisz to z OBI.
6: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
7: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
8: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
9: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
10: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
9: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
10: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
9: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
10: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
9: Częstochowa, ulica Krótka 26 w Bramie.
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
21: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Muzyka wybrana na poniedziałek, dokładnie tak się prezentuje. A jak wy się prezentujecie tego dnia? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Jeżeli macie ochotę na dobry film, no to my polecamy Kierunek Kino, o szczegółach po 13, a wcześniej nasze wiadomości.
1: Burza wokół wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczy Polski, zapewnia MON. O tym za moment, a poza tym o kolejnej odsłonie miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej. Będzie też temat od naszego słuchacza, a chodzi o dworzec na Stradomiu.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz.

0: hasłem twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Na zegarach punktualnie godzina 13, w kalendarzach 18 maja, poniedziałek, czas na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Gmina Konopiska z zastrzykiem gotówki na bezpieczeństwo mieszkańców. Samorząd otrzymał właśnie 750 tysięcy złotych na budowę nowoczesnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak podkreślają władze gminy, do tej pory taki obiekt w okolicy w ogóle nie funkcjonował, mimo rosnących potrzeb związanych z organizacją działań w sytuacjach kryzysowych. Pieniądze przyznała Wojewódzka Komisja do Spraw Ochrony Ludności. Nowy obiekt ma powstać w ciągu najbliższych miesięcy.
4: Wracamy do sprawy.
3: Sztuczna inteligencja zdominowała dzisiejsze dyskusje w Częstochowskim Uniwersytecie Jana Długosza. Ruszyła tam specjalistyczna konferencja poświęcona cywilnym, administracyjnym i karnym aspektom AI. Eksperci z całej Polski mówią jednym głosem. Przepisy prawne po prostu nie nadążają za technologią, a nieznajomość prawa w sieci może nas słono kosztować. Przestrzega przed tym wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, mecenas Jacek Będkowski.
5: W mojej praktyce były takie przypadki, że ktoś wykorzystał sztuczną inteligencję do różnych pism procesowych w postępowaniach sądowych, no efekt to przyniosło odwrotny od zamierzonego.
6: Nie możemy do końca w pełni, w 100% tym algorytmom internetowym zaufać.
5: Gdybyśmy mogli tylko zaufać tym komputerom i algorytmom, ludzie nie byliby nam potrzebni. Nie było potrzeba sądów, sędziów, komputer by wszystko załatwiał. Na szczęście nie tędy droga i obyśmy nigdy do tego nie doszli i myślę, że nie dojdziemy. Zawsze musi być rozsądek i świadomość tego, jakie zagrożenia, jakie ryzyka niesie korzystanie z danego instrumentu.
3: Konferencja odbywa się w auli Humanitatis przy Alei Armii Krajowej 36A. Potrwa do godziny 15.
4: Twoje sprawy.
3: Dzisiaj startuje kolejna odsłona miejskiego programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów drugich klas podstawówek. Dzieci przyjdą bezpłatne przeglądy oraz zabiegi lakowania zębów. Co ważne, rodzice otrzymają specjalny paszport uśmiechu z pełną informacją o stanie zdrowia jamy ustnej swojej pociechy. Apelujemy do rodziców, podpisujcie zgody. Warto zadbać o zdrowe nawyki od małego.
4: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
3: Jeszcze na koniec telefon od naszego słuchacza. Chodzi o dworzec kolejowy na Stradomiu.
7: Okazuje się, że o północy jakiś stróż wszystkich pasażerów czekających na pociągi wygania z poczekalni na dwór, bo oni zamykają na 3 godziny, nie wiadomo dlaczego, poczekalnie, wyganiają z dziećmi ludzi, żeby stali sobie na deszczu, bo wczoraj akurat brzawka była na zimnie, nie wiadomo dlaczego. Czy ktoś się tym może zająć? Dlaczego tak robią? Tak dbają o pasażerów, a płaci się grube pieniądze za bilety. Poczekalnie jest w końcu po to, żeby tam czekać na pociąg. To było ze 30 parę osób. Pomieszczenie stoi puste. Ogrzewane, oświetlone, stoi puste.
3: Sprawę przekazaliśmy do rzecznika PKP. Zobaczymy, co w tej kwestii uda nam się ustalić. To wszystko ode mnie. Teraz już Ewa Kwaśny. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
8: Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Kacper Wróblewski,
9: dzień dobry. Jak twierdzi wiceszef MON, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
10: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
9: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu.
8: Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście 3 osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Michał Dobrołowicz, witamy.
11: Tak, dzień dobry.
8: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
11: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
12: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
11: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Żegnamy już powolutku te chmury, żegnamy deszcz, idziemy w kierunku poprawy pogody i to najważniejsza informacja. Jutro zachmurzenie zmienne od małego przez umiarkowane po momentami duże, ale padać nie powinno i w Częstochowie jutro do 20 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: I to już kolejna godzina poniedziałkowego popołudnia, a z każdą milej, lżej, przyjemniej, prawda? My jeszcze dodatkowo umilamy ten czas najlepszą muzyką. I Just Wanna Be Happy, Ray Dalton za moment. Eddie Grant na początek. Muzyka wybrana dla
4: ciebie. Radio Jura.

Cultura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

poniedziałkowe popołudnie w Radiu Jura. Jeśli właśnie ten dzień tygodnia już daje wam porządnie w kość, no to my tutaj radzimy sobie poprawić nastrój i proponujemy kierunek kino. DKF Room Cejs poleca dzisiaj odlotową komedię pod tytułem Bogowie muszą być szaleni. Pewien buszman w Kalahari pierwszy raz styka się z techniką w postaci butelki pewnego

0: gazowanego napoju. Zabiera ją za sobą i używa do wielu zadań. Plemię zaczyna o nią walczyć, więc decyduje się zwrócić ją bogom. Myśli, że to właśnie od nich pochodzi. Seans w sali konferencyjnej o 18:00. Kto nie widział, a ja widziałam, naprawdę nie zawiedzie się. Absolutnie dobra zabawa, gwarantowana.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
9: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
8: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
9: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
8: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
9: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
8: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
10: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Pogodowe plany na kolejne dni już naprawdę wyglądają nieźle. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po momentami duże, ale raczej bez opadów. Na termometrach okolice 20 stopni na plusie. Bardzo podobna sytuacja w Częstochowie również w środę. No i właściwie do końca tygodnia tutaj pogoda będzie trzymała fason.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Kiss Me Goodnight.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: takie rytmy w poniedziałkowe popołudnie w Radiu Jura. Jeżeli ktoś na przykład na to popołudnie zaplanował sobie harce w wodzie czy seanse w saunie w parku wodnym, no to niestety własna łazienka będzie musiała wystarczyć. Otóż Mosir informuje, że obiekt wymaga przeglądów, napraw i wymiany wody we wszystkich basenach, no więc rozumiecie, no 2 tygodnie przerwy każdemu się należą. No a ponowne otwarcie parku wodnego nastąpi w sobotę 30 maja. No to czekamy!
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie 3 sztuk, cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
7: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
6: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
7: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
6: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
7: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komło.
6: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie 2. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Południowy program trwa, w nim kartka z kalendarza i takie przysłowie na dzisiaj. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. No ja myślę, że tematów deszczowych już mamy na tę chwilę absolutnie dość. Zamykamy temat. Słoneczne prognozy pogody za moment. Wcześniej nasze wiadomości.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę. Chodzi o egzamin maturalny z chemii. O tym za moment. A poza tym o problemie z hałasem przy A1 w rejonie Blachowni i koszykarskie emocje na promenadzie Niemena. Katarzyna Fica, zapraszam na 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
7: Zrobisz to z OBI.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
11: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
10: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
11: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
10: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
11: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
14: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.
0: I to już godzina 14, w kalendarzach 18 maja, poniedziałek. U nas pora na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnego ostrzeżenia dla wszystkich, którzy planują termomodernizację swoich domów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bije na alarm i apeluje o czujność do mieszkańców korzystających z programu Czyste Powietrze. W regionie pojawili się nieuczciwi akwizytorzy i firmy, które bezprawnie podszywają się pod urzędników. Pamiętajcie, udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Fundusze wojewódzkie nie współpracują z prywatnymi podmiotami i nie polecają konkretnych wykonawców.
18: Wiadomości Radia Jura.
1: Młodzi częstochowianie po raz 10 udowadniają, że sztuka ma realną moc zmieniania naszych zachowań przestrzeni miejskiej. Już za kilka dni rusza jubileuszowa akcja społeczna pod hasłem Kultura nie boli. Mariusz Osera teraz z zaproszeniem od licealistów z Plastyka i Miejskiej Galerii Sztuki.
19: Uczniowie popularnego Plastyka z Częstochowy już od ponad dekady biorą pod lupę miejską tkankę, walczą z wulgaryzmami oraz agresją za pomocą plakatów i multimediów. Świętowanie rozpocznie się tym razem we wtorek, 19 maja o 14.30 wernisażem wystawy w sali gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki. Tu zobaczymy podsumowanie wszystkich dotychczasowych edycji. Prawdziwa feta w ramach jubileuszowej akcji czeka nas dzień później. 20 maja w samo południe wystartują happeningi, quizy, szachy. To wszystko na bieganie, do tego konkurencje sportowe. Zaproszenie do centrum miasta jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą kampanię Kultura nie boli wesprzeć. Tegoroczny jubileusz wzbogacą też wyjątkowe niespodzianki muzyczne z udziałem częstochowskich artystów, a nad całością czuwają inicjatorki projektu. Od samego początku są to Elżbieta Siwik i Agnieszka Tyrman z Plastyka. Od lat przekonują, że kultura nie boli.
18: O tym się mówi w regionie.
1: Będzie ciszej i bardziej komfortowo przy autostradzie A1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała budowę dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Chodzi o odcinek autostrady między węzłami Rząsawa a Blachownia. Na stawianiu ekranów sprawa się jednak nie kończy. Po zakończeniu prac drogowcy wykonają kolejne pomiary hałasu, które czarno na białym ocenią, na ile nowe rozwiązania poprawiły komfort życia okolicznych mieszkańców.
18: Sport w Radiu Jura.
1: Koszykarskie emocje znów w plenerze, pod chmurką na remontowanej promenadzie Czesława Niemena. Nadal jeszcze dostępne są sąsiednie boiska do basketbola i już 23 maja rusza nam znana od lat sportowa impreza Częstochowa Streetball Cup. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa zapraszają w sobotę do dzielnicy Północ. Od kilku dni prowadzą też zapisy drużyn. Tegoroczny limit miejsc to 32 zespoły, mówi Dawid Wytrzymały.
20: Po raz 12 na boiskach wielofunkcyjnych przy promenadzie Czesława Niemena, gdzie zostanie rozegrany turniej takiej popularnej koszykówki. Także na pewno moc atrakcji, duża integracja, dobry vibe, fajna atmosfera. No i po prostu serdecznie na to zapraszamy. Jest to wydarzenie, które odbywa się po raz 12, czyli można powiedzieć, że cykliczne. Co roku zjeżdżają do nas drużyny z całej Polski. Oczywiście przeważają ekipy tutaj z Częstochowy, co nas oczywiście bardzo cieszy, ponieważ też utwierdza nas w przekonaniu, że poziom jest tutaj bardzo wysoki.
1: Pamiętajcie, 12. edycja imprezy w najbliższą sobotę 23 maja na promenadzie Niemena. Słuchajcie Radia Jura i naszych wiadomości. Sprawdźmy już teraz, co po 14 dzieje się w kraju i na świecie.
21: Politycy Klubu Parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kacper Wróblewski, czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
22: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trelą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
21: Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w 3 zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
4: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
21: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Na pogodę już nie narzekamy, kończymy z tym. Jeszcze dzisiaj zachmurzenie duże, chociaż wieczorem już planowane są przejaśnienia. Jutro tych przejaśnień, rozpogodzeń ma być naprawdę wiele. Na termometrach jutro w najcieplejszym momencie dnia okolice 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Martyna Wachtarczyk melduje się ponownie, to już po godzinie 14. I co my tutaj mamy dobrego w naszych planach? No same dobre rzeczy. Będzie T-Love, będzie Bruno Mars, a na początek Kylie Minogue i Locomotion. No to gramy!
18: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: uporządkujmy pewne fakty, jak to lubię mówić. Poranek bez kawy to nie poranek, no to wersja demo poranka. I dopiero pierwszy łyk napoju bogów włącza w nas właściwe funkcje, czyli nagle lepiej widzimy, zaczynamy mówić składnie, pełnymi zdaniami i widzimy sens w pracy, do której zmierzamy. No właśnie, a jaką supermoc Wam daje poranna kawa? Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie Moc Porannej Kawy. Napiszcie nam, w jakiego superbohatera zmieniacie się po pierwszym kubku. Do zgarnięcia nasza ekskluzywna kawa z logo naszej stacji, czyli takiej nigdzie nie kupicie absolutnie. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Formularz konkursowy w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
20: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
21: Jest 7 miejsc.
20: I rower, i mój kocyk. No i buba.
22: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
23: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko.
1: Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
18: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Pogodowe plany na ten tydzień już naprawdę wyglądają całkiem nieźle. No może to jeszcze nie jest taka wiosna, o której marzymy, ale dwójka z przodu ma się pojawić, dokładnie jutro. No i podobnie będzie w środę, w czwartek, w piątek, także tutaj nie ma co się czepiać temperatury. Na niebie też całkiem przyjemnie, jutro zachmurzenie zmienne, od małego po momentami duże, ale w Częstochowie bez opadów deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Paradiso i Bailando w Radiu Jura było już o odlotowej komedii. No to czas na odlotowy dramat. Ale może przesadzam, może wszystko skończy się dobrze, oby. No ale do rzeczy, otóż w Rudnikach trwają 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata i być może to są ostatnie zawody, jakie tam zorganizowano. Otóż właściciel większości terenu zdecydował o zakończeniu współpracy i wypowiedział umowę najmu. Własnością aeroklubu są jedynie hangary i budynki klubowe. Jeżeli nie dojdzie do przedłużenia kontraktu, lotnisku i aeroklubowi pozostanie niewiele obszaru do użytku, na tyle mało, że nie wyląduje tam żaden samolot. W naszym portalu znajdziecie rozmowę na ten temat Mariusza Osyry z prezesem Krystianem Krasińskim. Mocno polecamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiruje.

0: Znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
2: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: O reklamie.
12: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia.

0: Poniedziałek w kalendarzach. Mówiłam o naszej zabawie moc porannej kawy. No ale umówmy się, popołudniowa mała czarna też cuda potrafi zdziałać. Absolutnie. No to do kawy proponuję najlepszą muzykę. Ona wraca za moment. Wcześniej nasze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Jura o 15:00 najnowsze informacje w sprawie przyszłości Huty Częstochowa. Będzie także przyszłość lotniska w Rudnikach, która niestety nie wygląda optymistycznie. Posłuchajcie dlaczego. W Dęblinie będą serwisowane silniki Abramsów. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
2: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierz

0: Promocja trwa. OBI w centrum handlowym M1. Zrobisz to z OBI. Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
0: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Po reklamie.
17: Dotarliśmy do godziny 15:00. W kalendarzach poniedziałek, 18 maja. Czas na kolejne wiadomości.
18: To już oficjalne. Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. Tą informacją witam się z Wami w popołudniowych wiadomościach Radia Jura. Anna Kruszewska. Dzisiaj na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. To kamień milowy, który ma przynieść upragnioną stabilizację. Mariusz Osyra.
19: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglo Koks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładów w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżące bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
9: Wiadomości Radia Jura.
18: Teraz przenosimy się na lotnisko w Rudnikach, nad którym zawisły niezwykle czarne chmury. Aeroklub Częstochowski otrzymał właśnie wypowiedzenie umowy na korzystanie z obiektu. Właściciel większości terenu, słowacki biznesmen Roman Buso, zdecydował o zakończeniu współpracy i choć aeroklub posiada na własność hangary oraz budynki klubowe, to bez dostępu do blisko 170 hektarów pola wzlotów i betonowego pasa startowego działalność będzie niemal niemożliwa. Czy jest szansa na porozumienie?
16: Są jeszcze jakieś rozmowy, jakieś pretraktacje? Starają się Państwo, rozumiem, jakoś sytuację wyjaśnić, tudzież przedłużyć tę umowę?
20: Tak, staramy się wyjaśnić. Planujemy tutaj spotkanie z panem Buso, z właścicielem terenu, żeby przedyskutować ten problem, dlaczego tak to się zadziało. My podejrzewamy, że być może nastąpiła, czy następuje sprzedaż tego terenu, że jest taki plan. Chętnie byśmy się spotkali z nowym właścicielem, żeby też przedyskutować kwestię lotniska i planów na jego istnienie tutaj. Z drugiej strony działamy też, próbujemy uruchomić nasze władze, tak żeby tutaj zabezpieczyć działalność aeroklubu, działalność lotniska.
18: Problemy z gruntem mogą w przyszłości wykluczyć organizację prestiżowych imprez, takich jak szybowcowe Mistrzostwa Świata, które trwają do końca maja w Rudnikach. Celem jest ratowanie lotniska z bogatą historią, zapowiada Krystian Krasiński, prezes aeroklubu.
21: Dzieje się na drogach.
18: Teraz drogowy raport z regionu. W Konopiskach ekipy budowlane pracują przy układaniu nowej nawierzchni asfaltowej przy ulicy Spacerowej. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców oraz estetykę całej okolicy. Powstaje też pobocze i niezwykle ważne rozwiązanie uciążliwego problemu z odwodnieniem drogi. Nowy asfalt zyskała także sąsiednia ulica Wiosenna, ale to zadanie w całości sfinansował prywatny inwestor. Urzędnicy w Konopiskach analizują teraz jeszcze jedną zmianę, możliwość wprowadzenia na ulicy Spacerowej ruchu jednokierunkowego.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
18: Jesteś ważna. Pod takim hasłem w Częstochowie odbędzie się wyjątkowe spotkanie poświęcone zdrowiu kobiet już w środę w auli Wojewódzkiego Szpitala na Parkitce. Będzie można posłuchać autentycznych historii o walce z rakiem piersi, profilaktyce i życiu po diagnozie. Swoimi doświadczeniami podzielą się także pacjentki częstochowskiej placówki. To spotkanie ma nie tylko edukować, ale przede wszystkim przełamywać tabu i pokazać, że profilaktyka naprawdę ratuje życie, mówi rzecznik szpitala Angelika Kawecka. Początek wydarzenia w szpitalu przy ulicy Bialskiej o godzinie 12. Wstęp jest otwarty. W Radiu Jura ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
22: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
23: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
22: Mówił premier Tusk. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
24: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo, jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony. Trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
22: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. I na koniec świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kto wybierze nowego agenta 007?
25: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
22: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
25: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
0: No to w takim razie proszę zdradzić, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
25: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
0: No tak, oj tak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
17: Tego popołudnia jeszcze gdzieniegdzie może przelotnie pokropić, ale to już będą opady zanikające, wieczorem przejaśnienia i rozpogodzenia, a nocą niemal zupełnie bezchmurne niebo. Nocą na termometrach okolice 6 stopni na plusie, podobnie jutro o poranku, no a jutro w ciągu dnia do stopni 20. Jutro w Częstochowie sporo przejaśnień, rozpogodzeń i bez opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
17: I to już po godzinie 15. Tak sobie wyobrażam, że niektórzy już zasłużyli na to, żeby właśnie wyruszyć się w drogę z pracy do domu. No to my umilamy wam ten czas najlepszą muzyką. Dajcie głośniej, bo to wyśmienicie. Brzmi w samochodzie Benson Boone na początek. Martyna Wachtarczyk, witajcie ponownie. There's

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: I takie rytmy w popołudniowym programie Radia Jura. W tym tygodniu rusza 12. edycja Częstochowa Streetball Cup. Piłka w grze już od 23 maja. Czytam w naszym portalu, że jest o co grać, bo w puli nagród 11 tysięcy złotych. Zainteresowani pojedynkami 3x3 mogą zgłaszać się na częstochowastreetball.pl. Limit to 32 drużyny. Tak myślę, że my własnej ekipy pewnie nie wystawimy, ale za to będziemy brać udział w zabawach dla kibiców. Ja w konkursie rzutów za 3 punkty, a mój kolega Mariusz rzuty z połowy boiska, myślę, że będzie miał opanowane do perfekcji, no bo chyba już nie muszę tłumaczyć, dlaczego dzisiaj jestem tutaj sama. Treningi w toku.
1: Radio Jura. Reklama. Karina, producent systemów

0: rynnowych zaprasza. W ofercie systemy rynnowe Karina. Miedziane, tytanowo-cynkowe, ocynkowane i malowane. Duży wybór, gwarancja jakości i najniższej ceny. Tylko u producenta z 40-letnim doświadczeniem. Karina to także parapety i obróbki blacharskie do 6 metrów bieżących. Karina, Częstochowa, ulica Tatrzańska 15. Telefon 572 597 757.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
9: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
8: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
9: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
8: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
9: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
8: Telefon 515 660 031.
10: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
11: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
16: Pożegnaliśmy już tę fatalną aurę, wszystko na to wskazuje. Jutro przejaśnienia, rozpogodzenia. Jeśli na niebie chmury będą pojawiały się w większych ilościach, to raczej opadów nie przyniosą. No i jutro w końcu na termometrach 2 z przodu. Podobna sytuacja w Częstochowie, także w środę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: popołudniowy program Radia Jura, a w nim propozycje prezentu na Dzień Mamy. Otóż Galeria Jurajska zaprasza na imprezę pod hasłem Mamo, pomyśl o sobie. I właśnie tam będzie można wykonać bezpłatne badania, w tym USG, pomiar słuchu czy pomiar glukozy. To dla zdrowia, a dla urody będą pokazy makijażu, stylizacji fryzur, a nawet trening zumby. Akcja w piątek i w sobotę od godziny 10. No to pomysł na prezent na Dzień Mamy gotowy, prawda? Nie ma za co.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiruje.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
2: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
1: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
3: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
3: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
3: Sinbud.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
14: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
13: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
14: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
13: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
14: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Poam Komo.
13: Częstochowa, ulica Krótka 26. W bramie.
15: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
20: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze poniedziałek już naprawdę ma ludzką twarz. Mam nadzieję, że dokładnie tak to u was wygląda. A jeżeli macie ochotę na coś dobrego, no to ja mam konkretną propozycję z naszej kuchni. O tym po 16:00. Wcześniej nasze wiadomości.
1: O miejskich pieniądzach będzie dyskusja w Częstochowie. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Powiemy także o bezpieczeństwie rowerzystów i kilkukilometrowym korku na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
6: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach już godzina 16, w kalendarzach 18 maja, poniedziałek. U nas czas na wiadomości.
13: Anna Kruszewska. Polityczne emocje w Częstochowie wciąż rosną, ale najbliższa sesja Rady Miasta ma być stricte gospodarcza. Już w najbliższy czwartek od godziny 9 radni zajmą się tym, co bezpośrednio uderzy lub nie po kieszeniach mieszkańców. W programie m.in. zmiany w miejskim budżecie, finanse pogotowia ratunkowego i temat, który budzi najwięcej emocji, nowa stawka opłat za wywóz śmieci. Co ciekawe, z mojego porządku obrad wypada kluczowy punkt. Z naszych ustaleń wynika, że nie będzie głosowania nad absolutą dla zawieszonego prezydenta miasta. Temat zostaje przełożony na czerwiec. To efekt ostatnich zawirowań, upadku kwietniowego wniosku o referendum oraz podtrzymania przez sąd środków zapobiegawczych wobec Krzysztofa Matejaszczyka.
14: Wiadomości Radia Jura.
13: Sezon rowerowy w Częstochowie w pełni. Ostatni festiwalowy weekend pokazał to idealnie. Ponieważ miejski system rowerowy nie działa, masowo przesiedliśmy się na własne dwa kółka. Efekt? Rowerzystów widać na każdej ulicy i chodniku. Niestety w ślad za tym idą też fatalne statystyki. Częstochowska policja notowuje coraz więcej zdarzeń z udziałem cyklistów. Mundurowi ruszyli więc z wielką akcją profilaktyczną.
15: Niczego nie brakuje.
16: Dzwonek ma pan?
15: Dzwonek? Dzień, dzień.
17: A, dzwonek, no tak, miałem, ale ktoś mi podkręcił.
18: Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo, proszę sobie założyć.
16: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny. Na rękę, na nogę sobie to założyć.
17: Zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że... Dostałem prezent, dziękuję bardzo, fajnie.
18: Z naszej strony wszystko, miłego dnia życzymy, do widzenia.
13: Policjanci rozdawali też odblaski i apelowali o wzajemny szacunek między kierowcami a użytkownikami hulajnóg i rowerów. Pamiętajmy, na drodze nie jesteśmy sami.
19: Jeden moment właśnie może spowodować to, że nie zabierzemy tego kasku ochronnego, nie założymy, nie ubierzemy na głowę, może sprawić, że ta podróż będzie dla nas już niekorzystna, niebezpieczna. Dlatego dzisiaj podczas prowadzonych działań na terenie stacjonowanie Częstochowy. Policjanci z częstochowskiej drogówki bacznie przyglądają się uczestnikom, użytkownikom hulajnóg i zwracają uwagę na to, aby bezpiecznie poruszali się po naszych drogach. Najczęstsze błędy, które popełniają, to jest właśnie niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Oni często przejeżdżają przez przejście dla pieszych.
13: Mówiła podkomisarz Barbara Poznańska. A to, jak wyglądała ta profilaktyczna akcja w centrum Częstochowy, możecie już teraz zobaczyć na zdjęciach w naszym portalu.
14: www.radiojura.pl.
13: Na koniec przenosimy się do Myszkowa, który znalazł naprawdę oryginalny sposób na promocję czytelnictwa. Tamtejszy samorząd udowodnił, że literatura i sport to duet idealny. Za nami ósmy familijny bieg z książką pod hasłem Oczytani biegacze. Impreza zorganizowana przez Miejską Bibliotekę przyciągnęła całe rodziny. Był wycisk, była zdrowa rywalizacja, a na mecie zamiast odżywek promocja tradycyjnej literatury i pamiątkowe medale. A jeśli i wy planujecie już urlop, Myszkowska Biblioteka przypomina, ruszajcie po książki na wakacje. Sezon na dobre czytanie oficjalnie uważamy za otwarte. O tym, co ważnego w kraju i na świecie. Już teraz Ewa Kwaśny.
4: Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Grynkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, ona zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
4: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w Zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
20: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
21: Koledzy na kontaktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
20: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Przypominam, że pogodowe wiadomości na ten tydzień już naprawdę są dobre. Jutro zachmurzenie będzie zmienne, od małego przez umiarkowane, po momentami tylko duże, bez opadów deszczu. Na termometrach jutro okolice 20 stopni. W środę podobnie, choć w środę w Częstochowie może delikatnie pokropić.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: I to już po godzinie 16, to dokładnie ten moment, w którym przypominamy, do kogo pędzimy z życzeniami. A dzisiaj na te czekają Aleksandra, Eryk i Felix. No to my proszę bardzo, dla świętujących mamy też najlepszą muzykę. Tina Turner na początek.
14: Radio Jura.
25: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: czwórkę, tym razem we współpracy z Terytorialsami i Centrum Weterana pod hasłem W boju i potrzebie krwi nie szczędząc. Już od godziny 9 na Placu Bigańskiego będzie czekał krwiobus. Akcja potrwa do godziny 13. No jeśli ten termin Wam nie pasuje, no to spokojnie, mamy kolejny 30 dnia maja. W czasie otwartego dnia w zajezdni częstochowskiego MPK też będzie można oddać krew. Legion HDK o szczegółach informuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zaglądajcie, no i przede wszystkim warto włączyć się do akcji.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
7: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
8: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
9: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
10: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
9: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
10: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
9: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
10: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
0: Pogoda nam się poprawiła i poprawiają nam się humory, myśląc o tym, co nas czeka w ciągu kilku najbliższych dni, no bo nie ukrywajmy, człowiek już spragniony tego słońca. Jutro ma się ono pojawiać śmiało na niebie, ewentualnie tylko zachmurzenie momentami będzie duże. O parasolach myślę, że jutro można zapomnieć. No i na termometrach w Częstochowie jutro do stopni 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Popołudniowy program trwa. Jeśli o tej porze macie takie myśli w głowie, że coś by dobrego można było zjeść, no to my konkretnie polecamy ser po gruzińsku, który jest hitowy. Szybki w przygotowaniu, pomijający czas potrzebny na marynowanie, a marynuje się go w zalewie na bazie sosu sojowego przez około dobę w lodówce. Po tym czasie ser robi się brązowy. Później już tylko przygotowujemy sos, jogurt i majonez, do tego sos sojowy, do tego też czosnek. Sos wykładamy na ser, a na górę dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę i ogórek kiszony. Brzmi, wygląda i smakuje rewelacyjnie, naprawdę. A dokładna receptura już czeka na Was w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
3: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
6: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
7: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
8: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
9: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
10: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: O reklamie.
16: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałkunio. Tak już o tej porze można mówić o tym dniu tygodnia. Jutro podobno nielubiany wtorek, ale myślę, że i z nim sobie wyśmienicie poradzimy. I na jutro zapraszam. Za dziś dziękuję. Martyna Wachtarczyk. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Zakończyła się przebudowa ponad 5-kilometrowego odcinka dawnej Gierkówki. To odcinek między Zawadą a Siedlcem Dużym. W wiadomościach Radia Jura o 17:00 będę miała także ważne ostrzeżenie dla mieszkańców dzielnicy Mirów i nowe informacje w sprawie drona, który rozbił się na Litwie. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Przyszła wiosna. Śpi się teraz cudownie.
8: To nie wiosna, to nasze materace ze Studia Snu Czak.
7: Studio Snu Czak poleca materace z serii Adam i Ewa. Idealnie dopasowane dla mężczyzny i kobiety.
8: Zapraszamy zakochanych oraz małżeństwa z długoletnim stażem. Wspólne spanie nie będzie już waszym koszmarem.
7: Materace Adam i Ewa tylko teraz w specjalnej wiosennej promocji.
8: Studio Snu Czak. Sklep firmowy fabryki materacy MK Foam Komo.
7: Częstochowa ulica Krótka 26 w Bramie.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
11: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
12: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dealera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Po reklamie.
17: Na zegarze jest już 17:00 w Radiu Jura. Czas posłuchać najnowszych wiadomości. A zaczynamy od Częstochowy i regionu.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Kolejny fragment dawnej gierkówki w zupełnie nowym standardzie zakończyła się przebudowa ponad 5-kilometrowego odcinka krajowej 91 między Zawadą a Siedlcem Dużym. Kierowcy jadą już gładkim asfaltem o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Jezdnia została dostosowana do ciężkiego ruchu. Powstały pasy do skrętów, nowe skrzyżowania i ekrany akustyczne. Zadbano też o pieszych. Są nowe chodniki i bezpieczne oświetlone przejścia. Docelowo nowoczesna dwujezdniowa trasa połączy Częstochowę z węzłem pod Warpie. Ponad połowa tego planu jest już gotowa.
12: Wiadomości Radia Jura.
1: Częstochowska młodzież po raz 10 udowadnia, że sztuka może mieć realną moc zmieniania naszych zachowań. Rusza na dniach jubileuszowa edycja akcji społecznej pod hasłem Kultura nie boli. Mariusz Osyra teraz z zaproszeniem od licealistów z Plastyka i Miejskiej Galerii Sztuki.
18: Uczniowie popularnego Plastyka z Częstochowy już od ponad dekady biorą pod lupę miejską tkankę, walczą z wulgaryzmami oraz agresją za pomocą plakatów i multimediów. Świętowanie rozpocznie się tym razem w wtorek, 19 maja o 14.30 wernisażem wystawy w sali gobelinowej Miejskiej Galerii Sztuki. Tu zobaczymy podsumowanie wszystkich dotychczasowych edycji. Prawdziwa feta w ramach jubileuszowej akcji czeka nas dzień później. 20 maja w samo południe wystartują happeningi, quizy, szachy. To wszystko na bieganie, do tego konkurencje sportowe. Zaproszenie do centrum miasta jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą kampanię Kultura nie boli wesprzeć. Tegoroczny jubileusz wzbogacą też wyjątkowe niespodzianki muzyczne z udziałem częstochowskich artystów, a nad całością czuwają inicjatorki projektu. Od samego początku są to Elżbieta Siwik i Agnieszka Tyrman z Plastyka. Od lat przekonują, że kultura nie boli.
1: Mimo że promenada Czesława Niemena wciąż jest w remoncie, sąsiednie boiska do koszykówki działają na pełnych obrotach i to właśnie tam już w najbliższą sobotę wystartuje kultowa impreza Częstochowski Streetball Cup. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa przypominają, że od kilku dni trwają intensywne zapisy drużyn. Limit miejsc w tym roku to 32 zespoły, więc warto się spieszyć.
19: Ekipa jest w zasadzie czteroosobowa. Nawet jest to trzy osoby plus taki jeden zawodnik rezerwowy, natomiast przy tym typu rozgrywek ta osoba na pewno dużo też wnosi tutaj do rozgrywek. Należy się zgłosić poprzez stronę internetową częstochowastreetball.pl. Jest tam formularz kontaktowy, gdzie wpisujemy nazwę drużyny, zawodników, telefon kontaktowy i to zgłoszenie jest jakby już zarejestrowane. Zgłoszenia dokonujemy do 21 maja.
1: Do sportowej rywalizacji zachęca Dawid Wytrzymały, a gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę. W puli nagród jest aż 11 tysięcy złotych.
12: Twoje sprawy.
1: Na koniec ważne ostrzeżenie dla mieszkańców dzielnicy Mirów. Przygotujcie zapasy wody na jutro w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej na ulicy Hektarowej. Nastąpi przerwa w dostawie wody. Sucho w kranach będzie od godziny 8 do 16. Wodociągowcy z góry przepraszają za te utrudnienia. Więcej informacji z naszego regionu na radiojura.pl. O tym, co ważnego w kraju i na świecie już teraz Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
20: Pentagon przerywa milczenie.
21: Przekazuje stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
20: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
21: Paweł Żuchowski na linii.
22: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał, nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili. Przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia.
21: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
20: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany, północno-wschodniej części kraju.
21: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
23: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
21: A co wiadomo o tym dronie?
23: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginiene. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
21: W Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
20: Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. A ze szczegółami zapozna Was Magdalena Greinert.
0: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
17: Pogodowo wszystko to, co najgorsze w tym tygodniu w Częstochowie, to chyba już za nami. Tak wynika z prognozy długoterminowej. Jutro ciepło, bo jutro 17 stopni. Ma pojawiać się głównie słońce, choć też po południu słabo może popadać. Jeśli chodzi o kolejne dni tego tygodnia, to ma być jeszcze cieplej. Jeszcze więcej słońca się pojawi. Jest szansa, że już w środę na termometrach w Częstochowie 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
17: Może lepiej, że ten weekend już za nami, bo w prognozach na ten tydzień widać już prawdziwą wiosnę, a może nawet i lato. Będziemy to sprawdzać w tym tygodniu. A na razie zaczynamy program Po Godzinach w Radiu Jura. Real McCoy na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zostaje do 22, a teraz mamy 7 minut po 17.
12: Radio Jura.

Marina i pan Francesco Napoli w poniedziałkowym Po godzinach, a jako, że jest poniedziałek, to ja szukam kompletnie wszędzie pozytywów. No i spoglądam do kalendarza i widzę, że już pierwszy tydzień czerwca dostarczy nam długi weekend. Czwartek, piątek, sobota i niedziela od 4 do 7 czerwca będą wolne, jeśli się uda. My dzisiaj będziemy spoglądać na ten najbliższy weekend w regionie, oby lepszy pogodowo niż ten miniony.

0: Będzie też poniedziałek po Eurowizji 2026. Sprawdzimy, kto w tym roku w naszym kraju zarobi najwięcej na koncertach i kto jeszcze przed koncertem w Polsce zachwycił swoich fanów. Polecamy się na resztę poniedziałku. Muzycznie również Lost Frequencies. Za moment będzie dobre do relaksu Reality. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
5: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo kupując meble kuchenne wraz z montażem masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
6: Zrobisz to z OBI.
7: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
10: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank, Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Zu śpiewa nam Shakira w Radio Jura, która pewnie niebawem zacznie szlifować show na przerwę meczu finałowego w trakcie piłkarskiego mundialu. To 19 lipca. A my szlifujmy swoją formę na najbliższy weekend w regionie. W sobotę 23 maja trzeci ogólnopolski bieg pamięci bohaterów Monte Cassino. Takie wydarzenie na terenie gminy Konopiska. Każdy może wystąpić 10 km przed nami i masa też innych atrakcji. Widowiskowy bieg strażacki w pełnym umundurowaniu bojowym oraz wielki piknik służb mundurowych z pokazami sprzętu i atrakcjami dla dzieci. Start o godzinie 10. Miasteczkiem imprezowym będzie kompleks sportowo-rekreacyjny Pająk w Konopiskach. Miłej zabawy w sobotę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
8: Kameralny klimat.
9: Nauka.
8: Kultura.
9: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
10: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
11: Moja szkoła!
10: Kształcąc, wychowujemy.
12: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
13: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
14: Promedoptyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
15: Promedoptyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
16: Kastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
21: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: One Republic. Czekamy na ich nową muzykę, a jeszcze bardziej to na polski koncert, który już 30 czerwca w Krakowie. Jakby ktoś się chciał wybrać, to biletów jest jeszcze naprawdę cała masa. A u nas o 18:00 cała masa hitów na dobry poniedziałek. Do tego już weekendowo będziemy w regionie, no i zajrzymy, jak eurowizyjne wyniki bookmacherów i internetu mają się do rzeczywistości. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitu w 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 18 maja i 18 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
14: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
13: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
14: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
13: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
14: Na linii studio w Brukseli, w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
1: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
13: Jak dowiedział się reporter Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
14: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
13: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
14: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Dobrze to wygląda w pogodzie dla Częstochowy na wtorek i na resztę tygodnia. Ma być dużo słońca i też coraz cieplej. Jutro maksymalnie 17 stopni, w środę już 20, a kolejne dni z temperaturą nawet powyżej 20 stopni, więc w końcu będzie można zostawić te kurtki w szafie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 18 maja, Dzień Mostowca, dzisiaj mamy uchwalony przez Zarząd Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiedziałem, że jest taka organizacja, ale pozdrawiamy. Nawet z kalendarza można się czegoś nauczyć. Z muzyki też, Hype Ton na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Jura.
9: Radio Jura.
0: 4 po 18, bo zapomniałem powiedzieć.

0: Jason Derulo, on jeszcze bez debiutu na Eurowizji, za nami edycja 2026. Jak to wyglądało na kilka godzin przed finałem? Według bookmacherów wygrać miała Finlandia. Była ich nawet pewniakiem. Gdyby jednak wziąć pod uwagę popularność w sieci, to powinna wygrać Grecja. A finalnie, jak wiemy, wygrała propozycja bułgarska, która no nie była faworytem ani u bookmacherów, ani w sieci. Tam zajęła miejsce 8. Nasza Alicja Szemplińska była 12 i w jej wypadku bookmacherzy mocno się pomylili, typując piosenkę Prey na miejsce 19. Dlatego zawsze powtarzam, że typowania to po prostu jedna wielka zabawa. Co prawda na pieniądze, ale jednak zabawa. A u nas poniedziałkowa zabawa muzyką. Ace of Base przed nami za moment. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koncentrat pomidorowy Gama 30%, 190 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2 zł 29 groszy za sztukę. Lody Gama, kanapka lodowa 180 ml. Przy zakupie trzech sztuk cena 1 zł 89 groszy za sztukę. Oferty z aplikacją lub kartą klienta.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm3. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera

0: sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Touch Me i Samantha Fox w Radio Jura, a my dotknijmy już kolejnego weekendu, bo w niedzielę ciekawe biegowe wydarzenie w Częstochowie. Wirtualny bieg kobiet pod nazwą Zawsze Pierwsi, a wraz z nim wyjątkowe miasteczko zdrowia. To coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja, to ogólnopolska inicjatywa, która lokalnie promuje profilaktykę nowotworową. Aby dołączyć, wystarczy zarejestrować się online i wypełnić deklarację udziału. Możecie biec, maszerować albo po prostu przyjść i kibicować. Niedziela, Park Lisiniec, godzina 12. Polecamy.

0: Tota Miguel i Akcent w poniedziałkowym po godzinach. Wzruszający to był weekend dla fanów piłki nożnej w naszym kraju i nie tylko. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami, Barceloną i stadionem Camp Nou. Mnie najbardziej rozśmieszyło pożegnanie wśród rodziny i przyjaciół. Jak mu Sebastian Karpiel-Bułecka zaśpiewał "Pójdę boso" i poszedł. Były śmiechy, ale były też wzruszenia i pomyśleć, że to tylko pożegnanie z klubem. Co się będzie działo jak kiedyś, oby jak najpóźniej oczywiście, Lewy odwiesi buty na kołek. Bez święta narodowego się wtedy nie obejdzie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Zapraszamy do OBI w Centrum Handlowym M1. Odbierzasz 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blatami. A dodatkowo, kupując meble kuchenne wraz z montażem, masz 12% taniej. Nie czekaj, promocja trwa. OBI w Centrum Handlowym M1.
3: Zrobisz to z OBI.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Po reklamie.

0: Avicii od Offenbach w programie Po Godzinach. Zbieramy dobrą energię, bo gdzie tam kolejny majowy weekend? Na ten weekend zajrzymy po 19 w programie Po Godzinach, ale będzie też trochę show biznesu, a jutro duży koncert w naszym kraju. Też warto o nim wspomnieć z innego powodu niż koncertowego. Szczegóły niebawem, bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
19: Wiceministrowie Obrony Narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
20: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
19: Na konferencji ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter Dominik Smaga.
20: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
21: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
22: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa.
1: trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
21: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
5: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
21: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
1: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
21: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
20: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim.
19: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
20: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
19: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
20: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
19: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
20: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
19: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
20: Jednak dzisiaj urząd podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 6 stopni najbliższej nocy w Częstochowie, więc nie za ciepło jak na drugą połowę maja. Tej nocy na zmianę przejaśnienia i chmury, ale padać nie będzie. Jutro też i przejaśnienia i chmury, i nawet słońce będzie się pojawiać. Jeśli w Częstochowie popada, to wczesnym popołudniem i to będą takie naprawdę niewielkie opady. Jutro 17 stopni, a w środę to już nawet 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 18 maja, rok temu mieliśmy pierwszą turę wyborów prezydenckich. Kompletnie o tym zapomniałem. Może i lepiej, po co się skupiać na polityce. Aleksandra Stan pamięta o dobrej muzyce i co jakiś czas serwuje nam z tego tytułu coś nowego. No teraz ma dla nas utwór Lipstick. Gramy na początek tej godziny w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19.

Vigo, Bruce, uwielbiam wracać do tego numeru, a od jutra fani Metalliki będą często wracać do tego, co zobaczą na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed nami ich polski koncert i wyjątkowa niespodzianka w postaci płyty winylowej w biało-czerwonych barwach. Będzie można ten krążek kupić, a w zasadzie już można kupić, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i nigdzie indziej. To znaczy pewnie później trafi na jakieś aukcje internetowe, ale za dużo więcej pieniędzy i nie od fanów, a od handlarzy. Zapowiada się wielkie show i wielkie śpiewanie na kilkadziesiąt tysięcy gardeł. Za chwilę u nas

0: Banki Mydlane. Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
0: Dzień dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach. Poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
2: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu Jura. No, może by tak poplanować już weekend w Częstochowie w poniedziałek, czemu nie? W sobotę trzeci turniej Częstochowa. W programie przewidziano zmagania w 7 grupach wiekowych, szanse na zdobycie wyższych kategorii szachowych oraz powracający turniej warcabów klasycznych. Polecamy szczegóły z linkiem do zapisów, są na radiojura.pl. Ja tylko dodam, że rozgrywki w sobotę od 9 w siedzibie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy Alei Jana Pawła II. Powodzenia!
1: Radio Jura.

The Weeknd, ale w tej piosence nie było o weekendzie. No to teraz będzie o weekendzie, bo w wielu miastach Europy mnóstwo ludzi szturmowało sklepy jednej z sieci sprzedających drogie zegarki. Każdy chciał kupić zegarek o nazwie Royal Pop. Kosztuje jakieś 1600 zł. Kosztuje, to znaczy kosztował, bo teraz w sieci ceny tych zegarków są jakieś kosmiczne. Jakby co, to w ogóle nie jest zegarek na rękę, tylko kieszonkowy. No to kieszonkowcy już zacierają ręce. Po co się męczyć się z ciężkim portfelem, jak można podprowadzić takie cacko za aktualnie parę, a nawet paręnaście tysięcy. Bądźmy czujni, nie dajmy się najpierw nabrać na przepłacanie w sieci, a później tym kieszonkowcom, którym ułatwia się robotę. Whitney Houston u nas za chwilę, a później Kim K.

0: Reklama.
1: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Labusz w programie po godzinach przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 będziemy jeszcze w świecie show biznesu. Może coś koncertowego w naszym kraju, takiego z pieniędzmi w roli głównej. Bądźcie blisko. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 20. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
6: Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
7: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
6: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
7: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
8: Podwyżki w akademikach chociażby. Podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
9: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku.
10: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
11: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
12: Czy będzie podwyżka w akademikach?
11: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
13: Nauka polska jest dofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
6: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka Anna Kropaczek.
7: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
6: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
7: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
14: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy powiedzmy około 2 samców na 1 samicę, więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
15: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
14: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
6: Wyjaśnia w rozmowie z Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatli.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Całkiem słonecznie zapowiada się wtorek w Częstochowie, no i też ciepło będzie, bo jutro maksymalnie 17 stopni, w środę to już 20 i też dużo słońca, a kolejne dni zapowiadają się jeszcze lepiej, więcej słońca i ponad 20 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Po wiadomościach i już dużo lepszych wieściach pogodowych czas wrócić do muzyki wybranej dla ciebie. Michael Patrick Kelly zaczyna tę godzinę, a później dołączy kapela Soul Asylum. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w poniedziałek, 18 maja.
1: Radio Jura.

0: Tokio i Denny w programie Po godzinach. Teraz nie Tokio, teraz polska scena koncertowa i lider na rok 2026. Jak myślicie, kto zagra u nas w tym roku najwięcej koncertów? No i w związku z tym zarobi najwięcej? Skolim, prosta sprawa. Na ten moment to 503 koncerty zakontraktowane na rok 2026 po stawce 75 tysięcy za sztukę, tak mniej więcej. Czyli szybko licząc, jakieś 35-37 milionów złotych. Jeszcze trochę i trafi na listę najbogatszych Polaków. No myślę, że jego lokalny urząd skarbowy mocno trzyma za to kciuki. Sean Baker u nas za chwilę, VIP.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba w programie Po godzinach. Jak patrzę na ich plany koncertowe na ten sezon, to jestem pewien, że nie będą się nudzić. No tak to już jest, jak robisz dobrą muzykę i jeszcze potrafisz to sprzedać. Kim Wilde u nas teraz, You Came, czyli przenosimy się do końcówki lat 80. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Zespół The Corrs w programie Po Godzinach. Powoli zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba będzie się położyć spać. Chyba że ktoś ma na trzecią zmianę, to wybaczcie, ale muszę przekazać te informacje od naukowców, bo oni cały czas zajmują się wpływem światła niebieskiego na nasz sen. Krótko mówiąc, oglądanie telewizji czy przeglądanie internetu mocno nam nie służy, czyli lepiej poczytać książkę albo posłuchać radia i trochę popatrzeć choćby w sufit. I to też podobno uspokaja. Do tego u nas za chwilę Damiano Dawid, a on potrafi czarować głosem. Będzie The First Time.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Po reklamie.

0: Train w programie Po godzinach. Po 21 nie będziemy już i jeszcze po godzinach, bo przed nami magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek w regionie. Polecam i zapraszam, a wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, czas więc na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
9: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
10: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
9: Łączymy się z reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
11: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
10: Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa.
9: Są to w sumie cztery osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
10: Michał Dobrowicz.
9: Witam,
12: dobry wieczór. Dobry wieczór.
10: Co wiemy na temat tych czterech osób?
12: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie, jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
9: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdam. Co teraz tam się dzieje?
12: Ruszyła dekontaminacja statku, to jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
13: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
12: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: Dobrze to wygląda w prognozach pogody dla Częstochowy, bardzo wiosennie, a w weekend może nawet i letnio, bo wtedy ponad 20 stopni. Jeśli chodzi o wtorek, no to jutro 17 stopni maksymalnie, trochę słońca, trochę chmur, może delikatnie popadać. W środę 20 stopni w Częstochowie i dużo słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: 18 maja to jest poniedziałek. Czas na pierwszy w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Jura. Czas na Częstochowę, czas na nasz region i czas na kolejną porcję muzyki wybranej dla ciebie CNCO, Meghan Trainor i Sean Paul na początek. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 4 minuty po 21.
1: Radio Jura.

0: Zaczynamy od ważnego ostrzeżenia dla mieszkańców Częstochowy i okolic korzystających z programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej apeluje o ostrożność wobec nieuczciwych firm i osób podszywających się pod przedstawicieli programu. Instytucja przypomina, że udział w programie jest bezpłatny, a wojewódzkie fundusze nie współpracują z prywatnymi firmami przy pozyskiwaniu klientów i nie polecają konkretnych wykonawców. Przedstawiciele programu nie odwiedzają mieszkańców bez wcześniejszego kontaktu i nie wymagają natychmiastowego podpisywania umów. Urzędnicy apelują, by uważać na akwizytorów oferty gwarantowanego dofinansowania czy materiały wykorzystujące bez zgody logotypy instytucji publicznych. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji.
1: Radio Jura.

0: Od obrony cywilnej przez schrony, aż po walkę z oszustwami w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Podczas zakończonej konferencji popularno-naukowej Bezpieczeństwo niejedno ma imię, naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
1: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować, które miejsce dla nas może być niebezpieczne. I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
0: Mówił były komendant główny Policji generał Tadeusz Budzik oraz eksperci z częstochowskiej uczelni dr Marta Kaczyńska.

0: Beata Kaczyńska. Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością. Podkreślali to kolejni prelegenci. Jak wygląda sytuacja w kwestii dyskutowanej w ostatnich miesiącach miejsc schronienia ludności?
1: Miejsca doraźnego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagrożeniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś oszału, które dają nam schronienie przed odłamkami zbrojni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
0: Podsumowywał Robert Nowakowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Po reklamie.

0: Piłkarze Rakowa Częstochowa zapewnili sobie grę w europejskich pucharach. W meczu 33. kolejki Ekstraklasy pokonali na wyjeździe Piasta Gliwice 3-1. Spotkanie świetnie rozpoczął Jean Carlos, który zdobył bramkę już w pierwszej minucie. Kolejne gole dołożyli Marko Bulat i Tomasz Pieńko. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem Patryka Dziczka pod koniec meczu.
1: Jesteśmy po bardzo trudnym i wymagającym tygodniu, jeżeli chodzi o intensywność, no i też rozdrażnieni porażką z Jagiellonią. Bardzo nas to cieszy, że dzisiaj zdobywamy 3 punkty. Myślę, że każdy, kto oglądał spotkanie, widział trochę takie odbicie lustrzane naszego meczu, który graliśmy z Jagiellonią. Dzisiaj to my byliśmy bardzo skuteczni, szybko wyszliśmy na prowadzenie i dowieźliśmy te 3 punkty do końca. Na pewno na plus obrona pola karnego i poświęcenie, jeżeli taką determinację w odbudowie. Widzieliśmy fragmenty w 85 minucie i zawodnicy, którzy grali cały mecz, byli w stanie wrócić na pełnej intensywności i za wszelką cenę wybronić, więc tutaj mental był naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
0: Dzięki zwycięstwu Raków zagwarantował sobie udział w eliminacjach europejskich rozgrywek w sezonie 2026-2027.
1: Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że szukaliśmy momentami prostych środków, ale tak jak powiedziałem, jeżeli dzisiaj zagralibyśmy podobny mecz jak z Jagiellonią, wykreowali tyle sytuacji i nie wywieźli 3 punktów, no to była nie tędy droga. Zdajemy sobie sprawę, że gramy europejskie puchary i ten cel zrealizowaliśmy. Zostało nam jeszcze jedno spotkanie i musimy być po prostu do bólu skuteczni.
0: Mówił trener Dawid Kroczek. W ostatniej kolejce w tym sezonie Raków Częstochowa zagra na stadionie przy Limanowskiego z Arką Gdynia. Mecz w sobotę o godzinie 17:30.
2: Radio Jura.

0: Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach siedziba MZD. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad stuletnią zabytkową kamienicę z cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. W czwartek tematem zajmie się Rada Miasta. Więcej szczegółów ma Małgorzata Kmieciak.
1: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony i niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.

0: Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. W poniedziałek na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalnie dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Mariusz Osyra.
1: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładów w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Anna Kruszewska. Zapraszam, posłuchajcie podsumowania tematów, o których w Wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Kolejny fragment DK91 w nowym standardzie. Zakończyła się przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka Zawada-Siedlec-Duży, a kierowcy już korzystają z drogi o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Przebudowano jezdnię, poprawiono geometrię trasy i dostosowano ją do nośności 11,5 tony. Powstały nowe skrzyżowania, pas do skrętów, przejazdy awaryjne, a także zatoki autobusowe i miejsca do kontroli pojazdów. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo pieszych. Są nowe chodniki, oświetlone przejścia, bariery i pełne oznakowanie. Inwestycja obejmowała też kanalizację deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny i ekrany akustyczne. To część większego programu modernizacji dawnej Gierkówki. W województwie śląskim przebudowanych będzie ponad 40 km DK91 między Częstochową a węzłem pod Warpie. Do tej pory oddano już 24 km, a kolejne 16 czeka na realizację. Po zakończeniu wszystkich etapów kierowcy pojadą nowoczesną dwujezdniową trasą o wysokim standardzie technicznym na całej długości DK91 w regionie.
1: Radio Jura ostrzega.
0: Częstochowscy mundurowi biorą pod lupę mieszkańców na dwóch kółkach. Czy zawsze poruszają się rowerami bezpiecznie? Sezon rowerowy ruszył na dobre, co pokazał ostatni festiwalowy weekend. Ponieważ system roweru miejskiego nie działa, częstochowianie masowo przesiedli się na własne jednoślady, które widać na każdej ulicy i chodniku. W ślad za tym idą jednak statystyki. Komenda Miejska Policji odnotowuje coraz więcej zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
2: Naszą uwagę skupiamy nie tylko na rowerzystach, ale również użytkowników hulajnóg. Naszym zadaniem jest rozmowa z wami, właśnie uczestnikami, o bezpieczeństwie. I właśnie tutaj zwracamy uwagę na to i zachęcamy, aby używać tych kasków.
3: To ja rozumiem, to będę przestrzegał tego wszystkiego i będę się starał założyć kask.
2: Bardzo się cieszę. Bo w razie upadku czy jakiejkolwiek kraksy, no ta głowa jest najbardziej narażona na nawet utratę zdrowia, nawet życia. Dlatego tutaj musicie zadbać o własne bezpieczeństwo.
0: Instruowała użytkowników jednośladów podkomisarz Barbara Poznańska. Częstochowscy funkcjonariusze drogówki prowadzili wzmożone działania profilaktyczne. Sprawdzali trzeźwość i przypominali o kaskach, o których wciąż wielu z nas zapomina. Mundurowi zwracali też szczególną uwagę na jazdę rowerem po przejściach dla pieszych. To jedno z najczęstszych wykroczeń. Była też mowa o obowiązkowym wyposażeniu rowerów oraz o odblaskach.
4: Niczego nie brakuje.
5: Dzwonek ma pan?
4: Dzwonek? Dzwonek.
6: Dzwonek. A, dzwonek, no tak, miałem, ale ktoś mi podkręcił.
7: Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo, proszę sobie założyć.
5: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny. Na rękę, na nogę sobie to założyć.
6: Zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że dostałem prezent. Dziękuję bardzo, fajnie.
7: Z naszej strony wszystko. Miłego dnia życzymy i do widzenia.
0: By poprawić widoczność na drogach, policjanci rozdawali cyklistom odblaski i apelowali o wzajemny szacunek między kierowcami a użytkownikami hulajnóg. Pamiętajmy, na drodze nie jesteśmy sami. Mogliśmy się przekonać, że niewiele osób wsiada na jednoślady w kasku ochronnym. Czy pamiętamy o tym, aby chronić głowę?
8: Mamy nierówną kostkę.
9: Się może coś zdarzyć, idąc na nogach też mogę na tej nierównej kostce właśnie się przewrócić. To są krótkie odcinki dla mnie. No i alejami głównie. Co innego w jakieś dłuższe drogi, dalsze, gdzieś, ulicą.
8: Ale wtedy w kasku.
7: Ruch drogowy Częstochowa, spilony kask. Sprawdzimy sobie trzeźwość, panie kierowco, z odległości mocno odmuchnąć, ja nakieruję. Dziękuję. Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo.
9: Nie było mandatu, nie będzie. To jak najbardziej potrzebne, no trzeba sprawdzać ludzi i pilnować bezpieczeństwa.
0: Z rowerzystami rozmawiał Mariusz Osyra. Jeden fałszywy ruch, nierówność na drodze czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić się do dramatycznych wypadków. Uczula cyklistów częstochowska policja.
2: Jeden moment właśnie może spowodować to, że nie zabierzemy tego kasku ochronnego, nie założymy, nie ubierzemy na głowę, może sprawić, że ta podróż będzie dla nas już niekorzystna, niebezpieczna. Dlatego dzisiaj podczas prowadzonych działań na terenie Częstochowy policjanci z częstochowskiej drogówki bacznie przyglądają się uczestnikom, użytkownikom hulajnóg i zwracają uwagę na to, aby bezpiecznie poruszali się po naszych drogach. Najczęstsze błędy, które popełniają, to jest właśnie niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Oni często przejeżdżają przez przejście dla pieszych.
0: Mówiła dla Radia Jura rzecznik Komendy Miejskiej Policji podkomisarz Barbara Poznańska. Jak wyglądała akcja profilaktyczna w Centrum Częstochowy, zobaczycie na www.radiojura.pl. W Grudziądzu bez niespodzianki Włókniarz Częstochowa znów bez punktów. W piątek faworyzowany GKM Grudziądz wygrał z częstochowskim zespołem 56-34. To był mecz w ramach szóstej kolejki PGE Ekstraligi. Częstochowianie mieli swoje momenty, ale defekt motocykla jednego z zawodników w 11 wyścigu przekreślił szansę na lepszy wynik.
10: Początek wyglądał całkiem fajnie, gdzieś tam było widać, że ta adrenalina jest i gdzieś tej walki było bardzo dużo. No niestety w drugiej fazie zawodów gdzieś to troszkę uciekło i jeszcze do tego defekt, wykluczenie i ten wynik nam odjechał. Dzisiaj było widać trochę tej walki na torze, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że jeszcze więcej tego serca trzeba włożyć w tą walkę, żeby było lepiej.
0: Mówił trener Mariusz Staszewski. Włókniarz w kolejnym meczu zmierzy się z Batardem Spartą Wrocław. To spotkanie 29 maja w Częstochowie. Nadal Lwy bez punktów zajmują ostatnie miejsce w tabeli.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Czarne chmury nad lotniskiem w Rudnikach. Aeroklub Częstochowski otrzymał wypowiedzenie umowy na korzystanie z obiektu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość sportów lotniczych w naszym regionie. Być może trzeba będzie wkrótce ograniczyć działalność lokalnego lotniska.
11: Teren wokół lotniska Częstochowskiego jest używany przez Aeroklub Częstochowski na podstawie umowy z właścicielem słowackim, panem Romanem Busso. No niestety pan ten wypowiedział nam umowę na wynajem tego terenu od dniem 1 kwietnia. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność aeroklubu, na działalność lotniska, gdyż umowa obowiązuje tylko do końca roku. Natomiast w przyszłym roku, jeżeli nie uda nam się nic zrobić, nie uda nam się porozumieć, jak nie uda nam się w jakiś sposób obronić lotniska, lotnisko najprawdopodobniej będzie działało na ograniczonym terenie.
0: Właściciel większości terenu, czyli słowacki biznesmen Roman Busso, zdecydował o zakończeniu współpracy, choć aeroklub posiada na własność hangary i budynki klubowe, mówi nam prezes Krystian Krzesiński. Jeżeli nie dojdzie do przedłużenia umowy, lotnisko i aeroklubowi pozostanie niewiele obszaru do użytku.
11: W tej chwili dysponujemy 240 hektarami, ale ograniczony teren to jest około 17 hektarów, na który mamy zapis w księdze wieczystej do użytkowania na potrzeby aeroklubu. Powoduje to zmniejszenie ilości pasów, zmniejszenie długości dróg startowych, poważne ograniczenie działalności. To jest taki worst case, taki najgorszy przypadek, którym byśmy mogli tutaj dostać w przyszłym roku.
0: Perspektywy nie są najlepsze, bo bez dostępu do blisko 170 hektarów pola wzlotów i betonowego pasa startowego działalność będzie bardzo trudna. Prezes Krystian Krzesiński nie kryje obaw. Szczególnie mówi z troską o sekcji szybowcowej, która do startów potrzebuje ogromnej przestrzeni. Czy jest szansa na porozumienie?
12: Są jeszcze jakieś rozmowy, jakieś pretraktacje? Starają się państwo, rozumiem, jakąś sytuację wyjaśnić, tudzież przedłużyć tę umowę?
11: Tak, staramy się wyjaśnić. Planujemy tutaj spotkanie z panem Busso, z właścicielem terenu, żeby przedyskutować ten problem, dlaczego tak to się zadziało. My podejrzewamy, że być może nastąpiła, czy następuje sprzedaż tego terenu, że jest taki plan. Chętnie byśmy się spotkali z nowym właścicielem, żeby też przedyskutować kwestię lotniska i planów na jego istnienie tutaj. Z drugiej strony działamy też, próbujemy uruchomić nasze władze, tak żeby tutaj zabezpieczyć działalność aeroklubu, działalność lotniska.
0: Problemy z gruntem mogą w przyszłości wykluczyć organizację prestiżowych imprez, takich jak szybowcowe Mistrzostwa Świata, które trwają do końca maja w Rudnikach. Celem jest ratowanie lotniska z bogatą historią, dodaje prezes Krasiński. Rozmawiał Mariusz Osyra. Na Jasnej Górze odbyła się 102. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i przedstawiciele środowiska ochrony zdrowia z całego kraju. Centralnym punktem była msza pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Metropolita wrocławski podkreślał, że praca w służbie zdrowia jest powołaniem i wymaga nie tylko kompetencji, ale także wrażliwości oraz szacunku dla godności pacjenta. Odczytano także list prezydenta Karola Nowra, który dziękował środowisku medycznemu za wierność ideałom i powołaniu. W pielgrzymce uczestniczyli również biskup Romuald Kamiński oraz krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski, który przypomniał, że medycy potrzebują duchowego wzmocnienia, by wciąż widzieć człowieka, a nie tylko procedurę.
1: Dzieje się na drogach.
0: GDDKiA zapowiedziało budowę dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych przy autostradzie A1 na odcinku między węzłami Rząsawa i Blachownia. Inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z trasą. Jak informują władze Blachowni, decyzja jest efektem prowadzonych rozmów i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Po realizacji zadania planowane są kolejne pomiary hałasu, które ocenią skuteczność zastosowanych rozwiązań.
1: www.radiojura.pl
0: Gmina Konopiska z dofinansowaniem na nową inwestycję związaną z bezpieczeństwem. Samorząd otrzymał 750 tysięcy złotych na budowę magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak podkreślają władze gminy, do tej pory taki obiekt nie funkcjonował, mimo rosnących potrzeb związanych z organizacją działań kryzysowych. Środki zostały przyznane przez Wojewódzką Komisję do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: To jest Radio Jura.

Thank you.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
6: Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
7: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
6: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: 6 stopni najbliższej nocy w Częstochowie, w zasadzie nad ranem, bo w nocy tak w okolicach 8 stopni. Jutro do 17 i słońce, i chmury, i nawet słabo może pokropić wczesnym popołudniem. W środę to już więcej słońca i na termometrach 20 stopni w Częstochowie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
5: www.radiojura.pl to adres naszego portalu, tam jeszcze więcej informacji z Częstochowy i naszego regionu. Magazyn naszych reporterów wraca jutro po 21:00, a my słyszymy się wcześniej od 17:00. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś, dobrej nocy.